0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Powoli ściągnęła czapkę i pochyliła głowę, a potem ją podniosła, patrząc mu prosto w oczy.
2: To tatuaż?
1: Wskazał ciemne kropki na czubku jej czaszki. Rodzaj makijażu permanentnego dla łysych, odparła. Uległam żonie ojca, która w ten sposób próbowała uczynić mnie mniej odrażającą dla mężczyzn. Niestety nie poszłam na korektę i od razu wyblakła, potem zrobił się niebieski. Za jakiś czas pewnie całkiem zniknie. Wszystko mi jedno. Wskazała perukę. Mogę to założyć, jeśli tak ci będzie łatwiej słuchać.
2: Nie powinnaś tego ukrywać, rzekł. Wszyscy i tak wiedzą, że nosisz tę czapkę nieprzypadkowo. Zresztą masz bardzo ładny kształt głowy. Gdybym ja wyłysiał, wyglądałbym jak stary koń.
1: Pierdol się, mruknęła, co bardzo go rozbawiło. Milczeli jakiś czas. Co ze mną zrobicie? Odważyła się wreszcie spytać. Zamierzasz mi powiedzieć, czy po prostu przyszedłeś się nade mną pastwić?
2: Gubernatis nie wniesie oskarżenia, oświadczył Rosa. Nie wiem, jak to załatwiłaś, ale był tutaj i złożył oświadczenie oraz osobiście zaręczył, że jego adwokat nie będzie do nas więcej dzwonił.
1: Lena poczuła, jak do jej ciała wraca życie, ale mina komisarza Rosy wciąż była minorowa. A jednak muszę ponieść karę?
2: Skinął nieznacznie głową. Najlepiej, gdybyś na trochę zniknęła wszystkim z oczu. Rozumiesz, że nikt nie może tak otwarcie torpedować rozkazów z góry? Dałaś do pieca i komendant ci tego nie daruje. Wszyscy mogą mieć kłopoty. Ja, twoi bracia, a twojego starego mogą wezwać nawet na komisję. Znajdą jakiś powód.
1: Chciała mu wykrzyczeć w twarz, że podmienili jej oświadczenie i jeśli oczekiwał, że ona bez mrugnięcia okiem odczyta ten stek bzdur, który zapisała tam Aśka, to chyba zwariował. Ale nic nie powiedziała, tylko mocniej zacisnęła usta. Co to oznacza? Zdołała wydusić po dłuższej pauzie.
2: Oficjalnie cię zawieszę, wyjaśnił Rosa. Przez tydzień albo dwa nie będziesz pojawiała się w komendzie. Jak sprawa przycichnie, zastanowimy się, co z tobą zrobić.
1: Znów czuła wielki głaz na plecach. Przez głowę przelatywały jej czarne myśli. Czyżby starali się jej pozbyć w dwóch rzutach? To była stara dobra metoda na krnąbrnych gliniarzy. W takiej sytuacji jak najszybciej należało iść na zwolnienie lekarskie i ciągnąć je ile się da. Wiedziała jednak, że ona się na to nie zdobędzie. Prędzej pozwoli się usunąć i nigdy już jej noga nie postanie w firmie. Ojciec byłby zdruzgotany.
2: Nad tym, co masz, możesz pracować w domu.
1: Kontynuował Rosa, ale ona musiała porządnie się skupić, żeby załapać, co szef kryminalnych tak naprawdę chce jej zakomunikować. Wciąż była w wielkim szoku, że użył słowa pracować. Czyżby wydarzył się właśnie cud? Nie zwalnia jej? Jak to? Wydusiła.
2: Kiedy cię nie było, wszedłem tutaj i przejrzałem twoje notatki. Przyznał bez cienia zażenowania. Wskazał grubą teczkę, którą Lena ściskała teraz gorączkowo w dłoniach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W szybkim tempie sporządzono kosztorys nadbudowy. Przy wydatnej pomocy rodziców uczennic i społeczeństwa zgromadzono potrzebne fundusze. 22 listopada 1923 otwarto drugie piętro, gdzie mieściły się pracownie. Przyrodnicza i fizyczna, gabinet fizyczny, gabinet lekarski, sala rysunkowa, sala gimnastyczna, sala robót slajdowych, sala do pokazów świetlnych, izba harcerska, szatnia i taras. Sprawozdanie gimnazjum z 1925 roku pokazuje, jak bogaty był program szkoły. Uczniowie zrzeszeni w różnych sekcjach organizowali rozmaite przedstawienia, pokazy, koncerty. Przedstawicielki samorządu piszą: pragnęliśmy od dawna wyrobić w naszych uczennicach wartości społeczne, nauczyć je społecznej pracy, wzniecić w nich poczucie silnego związku z całym społeczeństwem i z tego poczucia płynącą świadomość obowiązków ogólniejszych, wybiegających poza sferę swojego ja i swej najbliższej rodziny. Bratanica Ireny, Teresa Gombrowicz, podobno także uczyła się w gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny. Tak twierdzą rozmówcy Joanny Siedleckiej, ale to nieprawda. Z jej życiorysu, o którym napiszę w kolejnych rozdziałach, wynika, że ukończyła inną szkołę. Nie ma także na liście absolwentek gimnazjum Stanisławy Cichowskiej, pasierbicy Janusza Gombrowicza. Przeprowadza się do Warszawy w 1927 roku. Mieszka z babką przy ulicy Wilczej 42. Irena jest już wtedy prawie 30-letnią kobietą. W 1928 roku zaczyna publikować w Ziemiance Polskiej. Przyjaciółki. W gimnazjum rodzą się przyjaźnie na całe życie. Tam Irena poznaje Irenę Możdeńską, która w kole byłych wychowanek jest kierowniczką sekcji pracy społecznej. Będzie z nią później pracowała w księgarni Jedność w Kielcach. Możdeńska zdaje maturę w 1918 roku. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wróci do gimnazjum jako nauczycielka łaciny. Uczy do 1944 roku. Jest wnuczką Leona Możdeńskiego, znanego antykwariusza z Kielc. Jego księgarnia odegrała ważną rolę w życiu Stefana Żeromskiego. Często odwiedzał to miejsce. Wywarło na nim duże wrażenie, co znalazło artystyczny wyraz w jego twórczości. Właściciel cechował się chłonnością intelektualną i pasją bibliograficzną. Panował u niego swego rodzaju kult książki. Drugą najlepszą przyjaciółką Ireny jest Halina Doria Dernałowicz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

0: Za 6 minut 7. Dzień dobry, to najważniejsze fakty już za chwilę, a przede wszystkim na początek wakacyjne śniadanie mistrzów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
0: Dziś jest wtorek, 202 dzień roku. Słońce wstało o 4:38. 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. Uczynił ten pierwszy krok, a ja trzymam kciuki za poranne kroki w stronę źródła kawy czy do pracy. My kroczymy z wami jak ta ekipa, która biegnie za maratończykiem. Gotowi w każdej chwili podać energię, muzykę i najważniejsze fakty. Te już za 6 minut.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Minęła siódma, czas na najważniejsze fakty, a fakty przynosi Grzegorz Jasiński.
11: W całej Polsce można będzie dziś usłyszeć syreny alarmowe. To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń.
12: Będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
11: Mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego. Ćwiczenia Alarm 26 rozpoczynają się właśnie teraz, potrwają do 19. Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która zniszczyła uprawy w przygranicznej gminie Dorochusk na Lubelszczyźnie. Niektórzy z tamtejszych rolników nie zbiorą w tym roku żadnych plonów. Żywioł zniszczył je w ciągu kwadransa.
13: Strasznie wiało.
14: We wszystkie strony.
15: Deszcz z gradem padał.
16: Bardzo mocny opad gradu był. 15 minut.
17: Tyle zniszczeń?
16: Tak.
18: Wszystko pobite i ogród, i ziemniaki.
14: Całe szczęście, że rzepaki zdążyłem wykosić, bo rzepaki to nic nie da się nakosić.
15: Rzepak to zbity całkiem, do zera.
16: Wszystko poszło.
17: Zboże też?
16: Też.
17: Ponad 50% ziarna leży na ziemi.
16: Bugurków nie będzie.
17: Coś ocalało z upraw?
16: Nie, nic tu nie ma. Nawet jabłonie tak zbite, jabłka obite.
17: Soja, ziemniaki.
16: Kukurydza wyłożona.
17: Nie ma nic, nie ma co zbierać.
16: To była chwila, moment. Chwila, moment przeszło.
11: Usłyszał od mieszkańców reporter RMF FM Dominik Smaga. Uwaga kierowcy, korek na trasie S8 w Warszawie. Na zjeździe w Aleję Prymasa Tysiąclecia osobówka uderzyła w bariery. Zjazd z S8 jest zablokowany w kierunku Łodzi. Kierowców czeka powolny przejazd. Korek ma już kilka kilometrów. Ciężarówka wpadła do rowu na autostradzie A4 na Opolszczyźnie w rejonie miejscowości Sarny Małe. To jest odcinek między Opolem a Brzegiem. W stronę Wrocławia zablokowany jest prawy pas.
19: Poranne fakty RMF Classic.
11: To była 10. noc z rzędu z amerykańskimi bombardowaniami w Iranie. Siły USA zaatakowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej.
20: Jak twierdzą anonimowo, amerykańscy urzędnicy wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej. Dowództwo napisało w oświadczeniu, że tak jak poprzednio, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu, wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus.
11: Relacjonuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Hiszpanie wrócili do kraju. W Madrycie powitano ich, jak na piłkarskich mistrzów świata przystało.
13: pierwsza emocja na lotnisku. Tam drużyna zrobiła sobie m.in. wspólne zdjęcie z pucharem na tle samolotu. No po przylocie do kraju oczywiście na piłkarzy czekali kibice, ale czekały też obowiązki, chociażby spotkanie z premierem czy z królem Hiszpanii. Kiedy grała nasza drużyna, to my wszyscy razem graliśmy. To jest bowiem drużyna całego narodu. Teraz wygraliście. Wygraliście dla Hiszpanii. To był wielki przywilej, że mogliśmy was oglądać w finale, celebrować wspólnie z wami moment otrzymania trofeum. Teraz witam was w domu. Tak mówił król Filip VI, który w niedzielę oglądał finał mistrzostw z trybun stadionu w New Jersey. No a wreszcie wieczorem przejazd odkrytym autokarem ulicami Madrytu na Plaza de Cibeles, gdzie odbyła się ta wielka feta. Z piłkarzami świętowały tysiące fanów. A przypomnę, że Hiszpanie wygrali mundial dopiero po raz drugi w historii.
11: Informował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.

Przeważający obszar kraju pod wpływem niżu. Z północnego zachodu płynie chłodne i wilgotne powietrze. Ciśnienie będzie rosło. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. A na Pomorzu, Warmii i Mazurach lokalnie burze. 7:05. Zapraszam do RMF Classic. Wakacyjne śniadanie mistrzów bez względu na pogodę pogodne. No i u gości, czym chata i konsoleta radiowa bogata. Fakty najważniejsze na każdy temat, szczególnie kulturalny. Smaczki historyczne już niebawem, retro przegląd prasy także, zaproszenia na wystawy, do kina, teatru. No i przede wszystkim najpiękniejsza muzyka filmowa i konkursowe brzmienie lata.

0: Jak słychać, moc jest z nami, moc superbohaterów i wakacyjne śniadanie mistrzów, Avengersi, cała drużyna, którą ścieżką dźwiękową prowadził Alan Silvestri. 12 minut po siódmej, a teraz posiadający moc przenoszenia w czasie i podróży w czasie, Maciej Korkuć.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj opowiemy o rozciąganiu żołądka i o angielskim podniebieniu. Podróżujący po Polsce Anglik Bernard Newman w 1934 roku trafił do Warszawy. Tak się złożyło, że został potraktowany jako bardzo ważna osobistość. Poznawał elity dziennikarskie, polityków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także innych ludzi. Zapraszali go, gościli. Nic więc dziwnego, że szybko zaczął się zastanawiać nad przybywającymi mu kilogramami, mimo że jeździł na rowerze. Opisywał: w Polsce nikt nigdy nie umrze z głodu. Nawet Lucullus, czyli przypominam, rzymski wódz i polityk znany z zamiłowania do wystawnych uczt i imprez, mówiąc oględnie, byłby zainteresowany tutejszą kuchnią i zwyczajami kulinarnymi. Tu nie ma czegoś takiego jak pośpieszny lunch. Kiedy człowiek usiądzie do porządnego posiłku, pora obiadowa się zmienia w zależności od statusu lub zajęcia gospodarza. Musi się on nastawić na długie posiedzenie, bo będzie to naprawdę porządny posiłek. W jego skład wejdzie kilka kolejek wódki, którą pije się jednym haustem z malutkich kieliszków. To osobliwy trunek o

niewinnym wyglądzie. Wypiłem kiedyś pół szklanki, myśląc, że to woda. Sławne są polskie przystawki, zwłaszcza ich rozmaitość. Trzeba wybaczyć niepodejrzewającemu niczego gościowi, gdy widząc ich bogaty wybór, uznaje za właściwy posiłek. Jeżeli jednak pofolguje apetytowi, jego żołądek będzie musiał się niebywale porozciągać, by zgodnie z savoir-vivrem spełnić oczekiwania gospodarzy przy kolejnych daniach. Niektóre przyprawy są nieco zbyt wyraziste dla angielskiego podniebienia, ale ogólnie rzecz biorąc, polskie jedzenie jest nadzwyczaj dobre. Cóż można do tego dodać? Oczywiście angielskie podniebienie nigdy nie słynęło ze specjalnego wyrafinowania, ale zachwyty pana Anglika przyjmujemy otwartymi rękami.

0: George Bizet, fragment z Carmen, 22 minuty po siódmej.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Za kierownicą Urwisa. To niebawem, choć na razie odbyła się dopiero jazda próbna. Urwis to bezzałogowy pojazd nawodny. Budowany przez studentów Politechniki Gdańskiej, ma wspierać służby ratownicze i przeszedł pierwsze udane testy na otwartym akwenie. Urwis jest dronem, choć to coś więcej niż dron. Jego zadaniem ma być szybkie dotarcie do osoby potrzebującej pomocy, jeszcze przed przybyciem ratowników. Dzięki systemom termowizyjnym i odpowiednim sensorom pojazd będzie mógł prowadzić patrole, akcje poszukiwawcze w bardzo trudnych warunkach, także po zmroku, także przy wysokiej fali, a w planach jest wyposażenie Urwisa w holowaną tratwę ratunkową, na którą będzie mogła dostać się osoba oczekująca na pomoc. Trzymamy kciuki za Urwisa, aby jak najszybciej mógł sprawdzić się w terenie i nieść pomoc. I przypominam o tym, co było w faktach, bo to ważna informacja dla kierowców. Korek na trasie S8 w Warszawie na zjeździe w Aleję Prymasa Tysiąclecia. Osobówka uderzyła w bariery. Zjazd z S8 jest zablokowany w kierunku Łodzi. Kierowców czeka korek.
1: Wakacje za kierownicą.

0: 7.30, wakacyjne śniadanie mistrzów i to była muzyka z filmu Kompania Braci.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Polska pod wpływem niżu, płynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Te przejaśnienia to na pocieszenie. Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu lokalnie burze. Temperatura maksymalna 22 stopnie na południowym wschodzie. I idziemy przez ten wtorek ścieżką dźwiękową RMF Classic. Muzyczne wsparcie przygotowane, cała drużyna pierścienia w gotowości, aby nieść energię, ale teraz Lady Gaga zaprasza nas do eleganckiego świata. To piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Śródziemie na wyciągnięcie ucha, czyli Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, ścieżką dźwiękową Howard Shore nas prowadził. Za 22 minuty ósma, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce według najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego nieco ponad 9400 zł brutto, czyli około 6700 zł na rękę. A dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek opowiada o tym, które zawody zarabiają najwięcej.
2: Na czele zestawienia pensje w przemyśle górniczym i wydobywczym ponad 17 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 12 tysięcy złotych. Niewiele mniej zarobią informatycy, 15 tysięcy, po odjęciu danin zostanie powyżej 10 tysięcy złotych. To liderzy zestawienia, a na dole tabeli zakwaterowanie i gastronomia. Tam przeciętne zarobki to 6800 złotych brutto, czyli netto to poniżej 5 tysięcy złotych. Wszystkie te stawki mogą nam jednak wydawać się nieprzeciętne i słusznie, bo wliczane są tu pensje także najlepiej zarabiających, choćby prezesów. Do tego uwzględniane są premie. Badanie nie bierze pod uwagę najmniejszych firm, czyli poniżej 10 zatrudnionych osób. Stąd wyniki mówią bardziej o stanie polskiej gospodarki niż o prawdziwych zarobkach Polaków.
0: Mówił Igor Skrzypek z redakcji RMF FM, a ja życzę czołowego miejsca w tabeli wynagrodzeń, a najlepiej pensji prezesa, koniecznie z podwyżką.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów za 10 minut 8.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Zamknij okno, bo wlecą. No nie drap się tak, ale popadało, to teraz się tyle ich wylęgnie, że się nie opędzimy. Nie zna lata, kto choć raz nie słyszał takich słów i takiego brzmienia lata. Komary, jakie są wasze wspomnienia, doświadczenia związane z tym bzyczeniem? To nasza brzmieniowa, konkursowa, wakacyjna, poranna zabawa. My wam dźwięk gramy, a wy nam piszecie w mailach, z czym wam się kojarzy i jakie są z nim przygody związane. Autorka, autor najciekawszego wpisu maila otrzymuje bidon z logo RMF Classic. Zapraszam, redakcja małpa rmfclassic.pl. Brzmienie lata, czekamy.
1: Brzmienie lata.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.

0: Minęła ósma, czas na najważniejsze fakty, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
1: Jest projekt ustawy, która ma wyrównać świadczenia wcześniejszych emerytów. Chodzi o część osób, które skorzystały z takiej możliwości przed rokiem 2012. Teraz ich świadczenia są zaniżone. Problem może dotyczyć nawet 300 tysięcy osób. Czy projektowana ustawa naprawi sytuację?
2: Naprawi, ale nie tak, jak niektórzy emeryci mogliby oczekiwać. Ustawa w obecnej wersji zamknie drogę do nowych postępowań w sądzie, a droga sądowa to jedyna ścieżka do walki o wyrównanie za poprzednie lata zaniżonej emerytury. Projekt wprowadza współczynnik, na podstawie którego przyszłe świadczenia będą zwiększone. Gwarantuje on, że emerytura nie będzie niższa niż do tej pory, ale ogranicza też górny pułap. Pod tym względem to rozwiązanie kompromisowe. Część prawników uważa też, że ustawa nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale w resorcie pracy i polityki społecznej usłyszałem, że nie było to nigdy celem ustawy, bo wyrok Trybunału nie został opublikowany. Stało się tak ze względu na wadliwie wybrany skład. Formalnie ustawa naprawcza powstała niezależnie od orzeczenia Trybunału.
1: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia wśród planowanych zagadnień wynagrodzenia i czas pracy medyków. A my pytamy słuchaczy, jak oceniają proponowane 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza.
3: No moim zdaniem na 240 zł na godzinę to nie jest wygórowana stawka. Jeżeli jest już starszy lekarz i ma wiedzę, doświadczenie, serce, no to wtedy oczywiście należy mu się większa stawka.
4: Teraz ceny są tak wysokie, że normalnych ludzi po prostu jest na takie wizyty nie stać. Ale już właśnie był na wizycie u pana doktora, u stomatologa i zapłaciliśmy za wizytę 1150 zł.
5: Ten limit zarobków coś poprawi?
4: Mi się wydaje, że taka kompleksowa reforma, po prostu nie powinno być takiej przepaści, że taki szary człowiek dowiaduje się o zarobkach tych lekarzy. To powinno się zmienić.
1: Usłyszała w Skierniewicach w Łódzkiem nasza reporterka Magdalena Greinert. W internetowym radiu RMF24 trwa rozmowa Piotra Salaka z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Można słuchać m.in. na naszej stronie rmf24.pl.
6: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Przypominamy, dziś od 7 do 19 odbywa się ogólnopolskie ćwiczenie z użyciem syren alarmowych. Mieszkańcy i turyści, którzy usłyszą 3-minutowy modulowany dźwięk ogłaszający próbny alarm lub 3-minutowy dźwięk ciągły odwołujący go, nie muszą podejmować żadnych działań. Remont tamy w Pilchowicach i masowe śnięcie ryb w Bobrze spowodowało, że branża turystyczna w całej okolicy notuje ogromne straty. Osoby, które utrzymywały się z atrakcji na wodzie, zostały pozbawione możliwości zarabiania. Zbiornik jest całkowicie obróżniony, to konieczne, by wyremontować zaporę. Z kolei na rzece obowiązuje zakaz wszelkiej aktywności z powodu skażonej wody, mówi Krzysztof Czaplicki, który musiał zamknąć swoją agroturystykę i przystań.
7: Wszystkie firmy kajakowe, które przyciągały masę ludzi i pływały, no po prostu wszystkie nie mogą pracować. A to jest cały łańcuszek, bo w ślad za tymi firmami idą agroturystyki, tak, to idą sklepy, to idzie wszystko. To jest cały region, został na jakiś czas położony. Teraz, żeby odbudować to dobre imię, to trzeba najpierw, żeby woda została przywrócona do możliwości z niej korzystania, no a później duże nakłady na to, żeby znów przyciągnąć turystów, bo wiadomo, jaki turysta gdzieś usłyszy, że woda śmierdząca albo skażona, już mu się to zapisać. Pisze i później, żeby wrócić z powrotem na rynek z usługą, no to trzeba trochę czasu.
8: A macie szczyt sezonu?
7: Mamy szczyt sezonu, także ten sezon jest już stracony. Po prostu czuję się oszukany.
1: Na miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
0: Temperatura, no nie wakacyjna, od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 stopni w centrum, 21 może, a na południowym wschodzie maksymalnie 22 stopnie. Na pocieszenie ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. 4 minuty po 8, ścieżka dźwiękowa RMF Classic zaprasza, a na niej Księga Życia, Holiday, Wałkonie, muzyka z tych filmowych tytułów wkrótce. Teraz taniec cukrowej wróżki z Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

0: Wakacyjna rumba w RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów, 10 minut po 8.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: I na wystawie, a oto wystawa, którą bardzo polecamy w przestrzeni Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Absolutnie wyjątkowa opowieść o odwadze, o sile charakteru, wojowniczki, japońskie herstorie, opowiada kuratorka wystawy, profesor Anna Król.
2: Interesuje mnie japońska herstoria, jak to się składa, jak to się jawi, a wojowniczki są takim tematem chyba jednym z najgorętszych. Ponadto przeczytałam tekst, który mną wstrząsnął, z którego dowiedziałam się, że gdy przeprowadzono badania archeologiczne na polach wielkich bitew w Japonii, okazało się, że 30% szczątków to szczątki kobiet. One brały udział w walkach, w bitwach, były fantastycznie wyszkolonymi wojowniczkami. Stąd przestrzeń, w którą dedykowałam ostatniej Bugejsia, Onna Bugejsia, Onna, tej wielkiej wojowniczce, która zginęła w 1868 roku podczas ostatniej bitwy samurajów, tragicznej. To jest data symboliczna, bo to jest koniec pewnego świata, samurajskiego świata. I ta młoda dziewczyna, Nakano Takeko, lat 21, była fenomenalnie wyszkolona, prowadziła tę armię kobiet. Nazwa oczywiście powstała dużo później. Nie znamy jej wizerunków, nie znamy jej, nie wiemy jak wyglądała. Dlatego też postanowiłam jedną z przestrzeni wystawy właśnie jej zadedykować.
0: Wojowniczki japońskie herstorie, ta opowieść w przestrzeniach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. To wystawa, która przywraca uwagę i pamięć kobietom, walczącym kobietom, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, liderki, osoby, które przekraczały śmiało przypisane im role społeczne. Z kuratorką wystawy profesor Anną Król rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys, a wystawa czynna do 11 listopada, więc jest trochę czasu, aby zapoznać się z japońskimi wojowniczkami.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: 20 minut po 8 to była muzyka z animacji Księga Życia. Muzykę napisał Gustavo Santaolalla. Księga Życia, a oto Księga Rekordów Guinnessa, do której właśnie został wpisany Anderson Taylor. Chłopiec mieszkający w stanie Illinois, uznany przez księgę właśnie za najmłodszego kustosza muzeum na świecie. Chłopiec mając 9 lat otworzył swoje Muzeum Historii Naturalnej. A wszystko zaczęło się od wycieczki do Szkocji. Tam po wizycie w muzeum ten pomysł się pojawił, aby założyć własne. Gdy chłopiec wrócił do domu, nie tracił czasu, przygotował prezentację, którą przedstawił w lokalnym urzędzie gminy bardzo skutecznie, bo wkrótce otrzymał budynek, który w przeszłości służył jako remiza strażacka i świetlica i dofinansowanie. A wszyscy mieszkańcy zaczęli przynosić do gablot wystawowych swoje eksponaty, skamieliny, minerały, kamienie szlachetne, kto co miał. No i muzeum zostało otwarte i można je zwiedzać, a nawet po wcześniejszym umówieniu razem z założycielem tegoż muzeum, który dzieli się swoją wiedzą i pasją. A w przyszłości muzealne zbiory mają szansę powiększyć się o własne odkrycia, bowiem chłopiec, pierwszy i najmłodszy kustosz muzeum na świecie w tym wieku, postanowił rozwinąć swoją pasję i zająć się w przyszłości odkrywaniem pozostałości po dinozaurach.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Oto tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Perspektywy warszawskiego studia RMF Classic na czwartym piętrze na Powiślu szaro, mokro i buro. Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a burze na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza. Maksymalnie 22 stopnie, tylko brrr. Za 28 minut dziewiąta. Teraz piękna piosenka na ścieżce dźwiękowej The Cardigans. To przebój, a z przebojami tak bywa, że różnymi dźwiękami, ścieżkami dźwiękowymi chodzą. Ja tę piosenkę będę chyba już zawsze kojarzyła z filmem Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio i Claire Danes, ale ten utwór znajdziemy także na ścieżce dźwiękowej pierwszego sezonu serialu Off Campus.

0: Jerzy Matuszkiewicz i Janosik. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic za 21 minut 9. Rozglądamy się kulturalnie, a tu 26. Festiwal Ogrody Muzyczne w Warszawie. Zamek Królewski, Warszawa, miejsce akcji. Festiwal trwa, powoli zbliża się do finału, a na finał zaprasza Łukasz Strusiński, dyrektor artystyczny.
1: Vincenzo Capezzutto, na pewno Państwu znany kontratenor, właściwie głos podobny troszeczkę może, jeśli chodzi o kategorię, bo zupełnie inny w praktyce, do naszego Jakuba Józefa Orlińskiego, zresztą artysta włoski, którego pierwszą karierą była kariera tancerza baletowego, więc od razu myślę, że daje to pewną plastyczną wizję tego, jak on się zachowuje na scenie, jakie ma emploi. Wspaniały, żywy artysta. W programie Amore Italiano, czyli miłość włoska. Ja często żartuję, że Valentine's Day, dzień świętego Walentego, powinniśmy nazywać Vincenzo Day i przenieść go na 8 sierpnia, na finał Festiwalu Ogrody Muzyczne. Otóż w programie pieśni włoskie o miłości, zarówno lamenty, jak i te radosne od czasów Monteverdiego, czyli od przełomu XVI i XVII wieku, aż po wielką Minę Mazzini, wielką gwiazdę lat 60., wielką gwiazdę piosenki włoskiej. A to wszystko w małym ciele i wyśpiewany pięknym głosem Vincenzo Capezzutto z towarzyszeniem jego zespołu Soquadro Italiano, czyli taka szwadron włoski, tak można by powiedzieć w wersji polskiej tej nazwy. I Soquadro Italiano to jest taki zespół, który jednocześnie łączy instrumentarium dawne, więc znajdą się tam takie instrumenty jak chociażby klawesyn czy te orba, ale też klarnet, którego w XVI wieku nie było. Więc to będzie taki czysty crossover to taka dobra crossoverowa zupa na mocnych kościach dawnych. Ja dla tych osób może, które nie znają Vincenzo Capezzutto, a na przykład znają wspaniały zespół, też trochę dawny, a trochę crossoverowy, Arpeggiata, to jest jeden z głównych głosów Krystyny Pluchar i jej wspaniałego ansamblu Arpeggiata. U nas na finał, i to będzie gorący włoski, pełen miłości finał Ogrodów Muzycznych 8 sierpnia.
0: O godzinie 19:00 26. edycja Festiwalu Ogrody Muzyczne. No i wiemy już, jak będzie brzmiał finał.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Za 9 minut 9 Ian Tiersen i muzyka z filmu Amelia, a Amelia to ta filmowa paryżanka, urocza brunetka, która wyprawia krasnale w podróż dookoła świata i umie uczynić dzień dniem w kolorze pomarańczy.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A tymczasem wakacyjna wymiana brzmieniowa, czyli dźwięki wymieniamy na słowa. Ja zagram coś letniego, znajomego, a wy, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, napiszcie, czy coś wam się kojarzy, brzęczy, bzyczy w głowie czy w pamięci w związku z takim oto dźwiękiem. Piszcie, co wam w duszy gra i bzyczy. Autor, autorka najciekawszej reakcji słownej na dźwięk taki, ale w sumie pomyślałam, że może być na przykład zdjęcie, jeśli ktoś ustrzelił komara w kadrze. Wysyłajcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Autorka, autor najciekawszej reakcji na tenże dźwięk otrzyma bidon z logo RMF Classic. Były komary, to teraz fanfary z Gwiezdnych Wojen.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
10: Minęła 9:00, czas na fakty najważniejsze, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
11: To nie jest tajemnica, tak minister zdrowia odpowiada na pytanie o szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez resort zdrowia. Chodzi m.in. o wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Jolanta Sobierańska-Grenda w porannej rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF FM zaznacza, że jedną z propozycji jest, by lekarze zarabiali do 240 zł brutto za godzinę.
12: To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
13: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
12: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych, zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale, także wtorek, to nie jest nic tajemnego.
13: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
12: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian.
11: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy w Trójmieście. Na obwodnicy w pobliżu węzła Gdynia-Chważno zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi.
14: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Rodzinny gang narkotykowych przemytników rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. W prokuraturze okręgowej w Krakowie zarzuty usłyszało 12 osób, 9 z nich trafiło do aresztu.
15: Trzątej grupy stanowili członkowie jednej rodziny. Na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. Żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Inny krewny odpowiadał za organizowanie odbiorców i koordynowanie sprzedaży. Narkotyki były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii. Trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Podczas przeszukań podejrzanych znaleziono znaczne ilości mefedronu, kokainy, marihuany i haszyszu. Do tego policjanci zabezpieczyli broń palną z amunicją. Podejrzani to Polacy w wieku od 27 do 53 lat. Mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przemytu narkotyków na dużą skalę i handlu nimi.
11: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku chcą rekompensat za straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze. Podczas osuszania jeziora doszło do masowego pomoru ryb. Zakaz kąpania się w rzece obowiązuje do dziś, więc turyści masowo odwołują przyjazdy. Z kolei w jeziorze wody nie będzie przez półtora roku.
16: Jak jest woda, są łodzie, są kajaki, są rowery, są imprezy. Pływa statek przede wszystkim, no to są ludzie. Nie ma statku, nie ma wody, nie ma działalności. W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Jak rozmawiamy z zarządem Toruna, ale było wiadomo, że będzie remont. Proszę panów, trudno nagle zabrać agroturystykę do kieszeni i wyjechać na Mazury. I zaciągam kolejne zobowiązania u przyjaciół, żeby, no, żeby nie przyszedł ktoś i nie zabrał mi mojego tego czegoś, na co całe życie pracowałem. I w takiej sytuacji jest wielu przedsiębiorców.
11: Jak usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, w powiecie działa okrągły stół w tej sprawie, ale na razie nie padły żadne konkretne propozycje. Czekamy również na komentarz Tauron Ekoenergii, która zarządza tamą i remontem.

Zachmurzenie duże, choć synoptycy obiecują przejaśnienia na południu i zachodzie rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej części kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie burze na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza. Maksymalnie 22 stopnie. 9:05, spacer ścieżką dźwiękową przygotowany, na czele The Beatles, ale wkrótce także Star Trek czy muzyka z filmu Zapach Kobiety, a także serdecznie zapraszam spotkanie z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, który wakacyjnie o kanałach nam opowiada. Dziś kanał śródlądowy, to wkrótce tymczasem Yellow Submarine. In the

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiadam Państwu o kanałach jako o obiektach, które przy okazji zwiedzania różnych krajów można też odwiedzić. To są po pierwsze bardzo piękne zwykle obiekty, no a po drugie wypoczynek nad wodą jest zawsze mile widziany. W szczególności jeżeli zwiedzamy Niemcy, jest w tej chwili dosyć łatwo, a jednocześnie dobrze wybierać się na różnego rodzaju wycieczki krajoznawcze do Niemiec, to warto zwrócić uwagę wśród innych rzeczy na najdłuższy w Niemczech tak zwany niemiecki kanał śródlądowy. Niemiecki kanał śródlądowy powstał w 1906 roku, więc jest budowlą dość starą. Jest bardzo ładny miejscami, na przykład w momentach, kiedy ten kanał przekracza rzeki, to mamy sytuację taką, że nad rzeką jest most, po tym moście przepuszczony jest kanał i tam pływają statki. To jest bardzo malownicze. Niemiecki kanał śródlądowy łączy rzeki Ren i Łabę, co powoduje, że ma on możliwość łączenia krajów od Szwajcarii i Beneluxu, Francji, aż do Polski i Czech. Wobec tego jest to kanał ważny. Długość jest 325 kilometrów, a jak mówię, biegnie przez ładne tereny, więc warto go obejrzeć. Jeżeli chodzi o parametry, to jest on w stanie przepuszczać statki do 3000 ton, a więc to jest potężny kanał i ma odgałęzienia do różnych miast. Wobec tego podczas wycieczki do Niemiec bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia niemieckiego kanału śródlądowego.

0: Jerry Goldsmith i Star Trek, piątka, 20 dopiero minut po 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: I czas na finał naszej zabawy wdzięcznej i dźwięcznej. Wymieniamy dźwięki na słowa, wasze słowa, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Autorka najciekawszego, autor tekstu otrzymuje od nas bidon. Bidon taki wyjątkowy, bo z logo RMF Classic. A zabawa w miłe dla ucha brzmienia lata, typu las czy rower, faktycznie była wdzięczna, dopóki nie pojawił się w tym tygodniu dźwięk następujący. No i reakcje na dźwięk ten są raczej mordercze, a wspomnienia swędzące i bąblami usłane. I dlatego dziś wyróżniamy wspomnienie w sumie pozytywne. Napisała do nas pani Barbara. Pani Barbaro, dziękujemy. Za niebawem zapakujemy bidon z logo RMF Classic, ale proszę, teraz zacytuję to wspomnienie. Moje letnie wspomnienie, skojarzenie z komarami jest jednocześnie przyjemnym wspomnieniem z dzieciństwa. Komary? Przyjemność? A, czytamy dalej. W któreś lato komary były na tyle uciążliwe, napisała pani Barbara, że mama postanowiła kupić moskitierę i zawiesić ją w moim dziecinnym pokoju. Była ona, ta moskitiera, na tyle duża, że obejmowała łóżka moje i mojego młodszego rodzeństwa. I była jak wielki, piękny, biały welon. Całe lato spaliśmy pod nią i czuliśmy się jak podróżnicy na egzotycznej wyprawie. Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Dziękuję też za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a także zdjęcia. Kolejna szansa, ponieważ to bzyczenie będzie nas prześladować do końca tygodnia, w poranku jutrzejszym, tym czwartkowym, a także piątkowym.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Jeszcze raz dziękuję za wszystkie nadesłane maile. To była dobra robota. Teraz będzie włoska robota. Quincy Jones.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: W serialu zatytułowanym Wakacje 2026 mamy zdecydowanie sezon deszczowy. Dziś maksymalnie 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, 19 w centrum, maksymalnie 21 i 22 stopnie lokalnie na południowym wschodzie. Do tego przelotne deszcze, a na Mazowszu, Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach i Podlasiu możliwe burze. Za 28 minut 10 zapraszam. Komnaty muzyczne RMF Classic otwieramy na oścież. Będzie piosenka z filmu Armageddon. Teraz nadchodzą Władcy Wszechświata. Film z 2026 roku, a ścieżką dźwiękową prowadzą nas, Daniel Pemberton i Brian May.

0: wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
1: Rozglądamy się kulturalnie, a oto co mamy na oku. Pierwsza wystawa w Polsce prezentująca twórczość XIX-wiecznej grupy artystycznej. Ekspozycję Nabiści, prorocy nowej sztuki można oglądać w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. O nobistach, Julii Sarzyńskiej opowiedziała współkuratorka wystawy Ewa Bobrowska.
2: Nabiści była to francuska grupa artystyczna, złożona z młodych ludzi, studentów Akademii Julien, czyli paryskiej prywatnej szkoły artystycznej, która powstała w roku 1888. U źródła samej grupy było spotkanie Paula Serruziera, czyli jednego z studentów, z Paulem Gauguinem. Serruzier maluje maleńki pejzażyk przedstawiający las miłości w miejscowości Pont-Aven, gdzie Gauguin mówi mu, jak ma malować po to, żeby jak gdyby wyrazić to, co czuje, a nie to, co widzi. W gruncie rzeczy chodzi o przeżycie wewnętrzne i namalowanie jak gdyby emocji, namalowanie własnych przeżyć. I pod wpływem Gauguina Serruzier maluje ten obrazek, który dzisiaj nosi tytuł Talizman. Pokazuje go swoim kolegom z Akademii Julien i postanawiają zrewolucjonizować malarstwo. To jest właśnie to jest nowa sztuka i będziemy tak robić. Zakładają grupę, oni mają wszyscy po 20 lat mniej więcej. Nadają sobie nieco tajemniczą nazwę Le Nabi, co oznacza w języku hebrajskim i w arabskim prorok, bo ich zamiarem jest właśnie zrewolucjonizować jak prorocy nową sztukę, doprowadzić do powstania nowej sztuki. No i gdzieś im się to udaje, tak?
3: No i w takim razie jak ta nowa sztuka wygląda? Co jest charakterystycznego w ich twórczości?
2: Jednym z postulatów jest odejście od reprezentacji naturalistycznej, czyli takiej widzianej, postrzeganej zmysłami rzeczywistości. Oni są również przeciwko impresjonizmowi, bo impresjonizm w gruncie rzeczy opiera się na zjawiskach fizycznych, obiektywnych, a z drugiej strony to, co tworzą, ma być piękne. Obrazy mają być dekoracyjne, znaczy sztuka ma być dekoracyjna. Sztuka ma służyć upiększeniu życia codziennego i w związku z tym będą projektować różne rzeczy, czyli będą jak gdyby prekursorami, w pewnym sensie prekursorami sztuki użytkowej i designu.
3: Może pokazałaby mi Pani, opowiedziałaby mi Pani o jakimś obrazie albo dziele, które najbardziej Panią porusza.
2: Należy zwrócić uwagę na obraz, który inauguruje wystawę, którym jest słoneczna plama na tarasie Maurice'a Denis. Jest to niewielkich rozmiarów obraz, który jest namalowany na zasadzie barw dopełniających się, które wzajemnie się wzmacniają i te czerwienie słonecznego światła, czy słonecznej plamy na tarasie kontrastują i wzmacniają się wzajemnie z zieleniami otaczającego ogrodu. Natomiast jeśli spojrzymy na kształty, które tam są przedstawione, one są maksymalnie uproszczone i są już zapowiedzią abstrakcji, która, no, abstrakcja rozwinie się nieco później.
1: I taką wystawę oglądać można w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Blisko 100 dzieł z zakresu malarstwa, rysunku oraz grafiki. A na ścieżce dźwiękowej akwarium z Karnawału Zwierząt, kompozycja Camila Saint-Saënsa.

0: Dama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 21 lipca 1956 roku życie Warszawy zapowiadało otwarcie nowego mostu przez Wisłę w Fordonie w Bydgoszczy. No nie do końca nowego. Most był z 1890 roku, ale w końcu udało się go odbudować po wojennych zniszczeniach, skracając o bagatela zbędne 300 metrów. Mimo piętrzących się trudności załoga postawiła sobie za cel, by oddać most na 22 lipca. I dotrzymała zobowiązania. A przy tym, jak dumnie chwalił się kierownik budowy Zygmüller, był to pierwszy most na Wiśle, przy budowie którego nikt nie zginął. 21 lipca 1966 roku to nie tylko przygotowania do obchodów Święta Odrodzenia Polski, ale również do tysiąclecia państwa. Z tej okazji, jak donosił Ekspres Wieczorny, emeryt z Warszawy, zastrzegając anonimowość, przekazał Radzie Narodowej Praga Południe oszczędności życia w postaci 0,5 kg złota. Spółdzielnia Jubiler wyceniła dar na 31 tysięcy złotych, czyli równowartość 15 średnich pensji. Rzecz jasna, po przeliczniku państwowym czarnorynkowy był wyższy. Jak się okazuje, w jubileusz tysiąclecia państwa na wagę złota były słoiki do weków. Ekspres Wieczorny informował, że poprawiło się co prawda zaopatrzenie w same słoiki. Te jednak sprzedawano w sklepach z artykułami szklanymi. Aby naszykować zaprawy, potrzebne były jeszcze gumki, po które należało udać się do sklepu z artykułami gumowymi, a sprężynek szukać w sklepach metalowych. Komentarze zbyteczne, podsumował Ekspres. Za to w 1976 roku Ekspres Wieczorny donosił o podróży dookoła świata, w którą ruszali z Krakowa dwoma prywatnymi maluchami: Janusz Chmiel, Andrzej Mokrzycki i Włodzimierz Wolak. Po przygotowaniach trwających 6 lat zamierzali objechać dosłownie cały świat, wszystkie kontynenty. Dodajmy, że Ekspres mocno podkolorował wiadomości, bo Fiat 126P był produkowany zaledwie od 3 lat. Janusz Chmiel na pomysł podróży wpadł zaledwie przed rokiem, a patronat Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej był czysto formalnym wymogiem do uzyskania zgody na wyjazd z kraju. Wypada tylko dodać, że choć nie udało im się dotrzeć na wszystkie kontynenty, to podróż zakończyła się mimo wszystko sukcesem. A skoro o motoryzacji, to 21 lipca 1986 roku Kurier Polski obawiał się, że giełda samochodowa nie wytrzyma konkurencji Polmozbytu, który chce opanować handel używanymi wozami. Polmozbyt skupuje auta i po koniecznych naprawach wystawia je na sprzedaż, dając nawet 6 miesięcy gwarancji. Jak wiemy, obawy okazały się niepotrzebne. Giełdy istnieją do dzisiaj, a Polmozbytu ani śladu.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
13: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic informuje, że minęła 10 i czas na najważniejsze fakty, a te przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Rząd opóźnia przyjęcie pierwszych ustaw reformujących ochronę zdrowia. Przypomnijmy, Rada Ministrów miała dziś pracować nad konkretnymi projektami, a zapozna się tylko z informacją minister zdrowia. Dlaczego? Tego w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda nie wyjaśniła, a w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk mówił tak.
15: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia.
14: Na stronach rządowych czytamy, że dziś minister zdrowia przedstawi jedynie informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją.
16: Tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów w sposób kompleksowy.
14: Wyjaśniała w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda. Jeśli rząd nie zajmie się konkretnymi projektami ustaw w przyszłym tygodniu, wówczas Sejm najwcześniej będzie mógł pracować nad tymi przepisami we wrześniu. Wicepremier i szef resortu obrony ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami, między innymi z użyciem ukraińskich dronów przechwyconych przez Moskwę przeciwko wschodniej flance NATO, również Polsce.
17: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane, koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami.
14: Deklarował Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
14: Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które dotkną studentów oraz korespondentów zagranicznych. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego USA opublikowało nowe przepisy, które wprowadzą nowe restrykcje i skrócą dopuszczalny czas pobytu na wizach studenckich F i J. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
19: Urząd Imigracyjny opublikował też nowe zasady dotyczące ubiegania się o stały pobyt w USA. Urzędnicy będą mogli odrzucać aplikacje osób, które korzystały z niektórych form pomocy społecznej, takich jak na przykład ubezpieczenia zdrowotne czy bony żywnościowe. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
20: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
19: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni.
14: Cała rozmowa z mecenas Iloną Szymkowicz jest na rmf24.pl. Za nami 3 tygodnie wakacji. Czy wszystko przebiega zgodnie z planem? A może są jakieś wakacyjne zaskoczenia? Sprawdzamy to w Sopocie.
0: Ciepłe morze. W porównaniu do innych lat to może naprawdę ciepły w tym roku. No tak ogólnie, że właśnie czuć wakacje. Czuć tą atmosferę, że jest ciepło, jest fajnie. No czuć wakacje po prostu.
21: Dla pana pozytywne zaskoczenie wakacji?
22: Proszę panią, same pozytywne. Wszystko ładnie, pięknie.
23: O, obiad.
21: A co pan jadł?
23: Rybkę.
21: O, dobrą rybkę.
23: Tak, tak, tak, bardzo dobro.
21: Czy te paragony grozy są, czy nie?
23: Średnie. Na pewno na kawę, na paragon jest drogi.
24: Ceny nie są wysokie, jedynie kawa, ciasto. Nas zaskoczyła cena.
14: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.
13: Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie rozpogodzenia. W północnej części kraju przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu i północy Mazowsza możliwe lokalnie burze. Temperatura maksymalna 22 stopnie na południowym wschodzie. 5 minut po 10:00 muzyka czeka w RMF Classic. Zaśpiewa Katie Melua, zagramy Wabank, to będzie muzyka Henryka Kuźniaka, a już teraz aria z trzeciej suity orkiestrowej, w zasadzie suita na organy, klawesyn i orkiestrę w aranżacji Gustawa Mahlera. I zagra Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles i Essa Pekka Salonen muzyków poprowadzi. Czyli kompozycja Jana Sebastiana Bacha w aranżacji Gustawa Mahlera.

0: Jerzy Rogiewicz i muzyka z serialu 1670. Czekamy na trzeci sezon, ten już niebawem. Jeśli chodzi o serialowe lokacje, to miejsce, główne miejsce, w którym kręcono serial 1670, to Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, skansen na Podkarpaciu. Tam stworzono serialową Adamczychę. No i zbudowano kluczowe obiekty, takie jak na przykład karczma u Żyda, czy sam dwór Jana Pawła. Zdjęcia kręcone były także w miejscowości Radrusz, to województwo podkarpackie, i Lublin. Bo Polska usłana jest miejscami, gdzie kręci się kręcona, albo wkrótce będzie kręcony jakiś serial albo film. I w związku z tym w te wakacje taka właśnie filmowa inicjatywa.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Ale to wy wskazujecie te miejsca na filmowej mapie i kierunek naszych podróży. Dwa przystanki już za nami. Byliśmy w Toruniu, to pierwsze miasto, które odwiedziliśmy. Byliśmy też w Łodzi w minioną środę, gdzie wybierzemy się. Teraz to zależy od was. Czy w waszej okolicy kręcono jakiś film albo serial? Czy wiele pamiątek i wspomnień po tej sytuacji pozostało? Jeśli tak, to zgłoście swoją miejscowość, ale przekonajcie nas, dlaczego właśnie tam powinniśmy się udać, naszym mobilnym studiem RMF Classic. Czekamy na wasze zgłoszenia, rmfclassic.pl, a wśród wszystkich nadesłanych propozycji wybierzemy te najciekawsze miejsca. No i dodamy kolejny przystanek na filmowej mapie Polski, a autorzy najciekawszych zgłoszeń otrzymują od nas wakacyjne gadżety.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
5: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.

25 minut po 10:00, wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Z kim idziemy ścieżką dźwiękową? Z Bridgertonami, z dobrym, złym i brzydkim, a to wszystko pod wpływem księżyca. Takie tytuły czekają na naszym muzycznym afiszu. Teraz w grocie Króla Gór z Suite Peer Gynt Edwarda Grieg'a, filharmonicy berlińscy pod batutą Herberta von Karajana.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Do Polski płynie nieco chłodniejsze powietrze. Przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju. Niestety temperatura maksymalnie 22 stopnie na południu. Taki plan jest na dziś, choć synoptycy oczywiście zgłaszają rozpogodzenia. Podobnie będzie też jutro.

Heinz Holliger i Maurice Burg zagrali Allegro z trzeciego koncertu opus 9 na dwa oboje. Autorem tej kompozycji jest Tommaso Albinoni. Wakacyjne śniadanie mistrzów, napisy końcowe. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Życzę dobrego dnia i zapraszam w imieniu Katarzyny Chnat na konkursowy Olimp. Wakacje z mitami rozpoczynają się po godzinie 11, a na zwyciężczynię bądź zwycięzcę naszej zabawy czeka róg obfitości. Tymczasem o 11 najważniejsze fakty, na które zaprasza Grzegorz Jasiński. Ula Urzędowska, do usłyszenia.

0: reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Po reklamie.
9: Jest 11:00, czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
10: Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do prowokacji wobec państw NATO, w tym Polski. Takie ostrzeżenie, jak już informowaliśmy w faktach, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Scenariusz rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą był jednym z tematów obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nad Polską albo innymi krajami wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego może się pojawić rój bez załogowców. Ich oznaczenia miałyby wskazywać na to, że należą do ukraińskiego wojska.
11: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
10: Jak dodał szef MON, zagrożone taką operacją mogą być Polska, kraje bałtyckie, Finlandia czy Rumunia. Podczas posiedzenia komitetu rozmawiano także o innych zagrożeniach hybrydowych, którymi Rosja wywiera presję na Zachód. Mowa m.in. o zakłócaniu sygnału GPS czy organizowaniu akcji dywersyjnych. Jest kolejne pismo czekającego na przyjęcie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja wybranego przez Sejm ponad miesiąc temu profesora Sławomira Patyry biegnie już od ponad 3 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie znalazł jednak czasu na jego zaprzysiężenie. Profesor Patyra złożył dziś w kancelarii list przypominający o upływie czasu. To już kolejne takie pismo.
12: 3 lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie.
10: Powiedział nam Sławomir Patyra.
13: Oparte na faktach.
10: Polskie kluby piłkarskie rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów. To druga runda eliminacji, będą to wyjazdowe pojedynki. O 19:00 Lech Poznań zagra z mistrzem Danii, drużyną Orchus. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z wicemistrzem Turcji, Fenerbahçe Stambuł. W ekipie Kolejorza świadomość, że rywal ma swoje argumenty, zresztą Orchus dość niespodziewanie wygrało ligowe rozgrywki w Danii. To zespół nieco podobny do nas, mają swoją filozofię gry, nie spodziewam się, by dostosowywali się do nas, raczej zagrają po swojemu. Analizowaliśmy ich, znamy ich mocne strony, ale też kilka słabości, deklarował trener Lecha Nils Frederiksen. Lech rywala ma niełatwego, ale co mają powiedzieć w Zabrzu? Górnik wraca do europejskich pucharów po wieloletniej przerwie, a na początek wicemistrzów Polski czeka wyjazdowy mecz w Stambule z mocną drużyną Fenerbahce.
14: To jest zespół gwiazd, i oni celują bardzo, bardzo wysoko i myślę, że Górnik Zabrze po 8 latach powrotu do europejskich pucharów wylosował najgorzej jak mógł. Natomiast ma ten spadochron w postaci baraży ewentualnie do Ligi Europy i ewentualnie jeszcze do Ligi Konferencji.
10: Oceniał były piłkarz Marek Jóźwiak. Nowa wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie w centrum stawia kobiety. Te, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, ale też osoby przekraczające przypisane im role społeczne.
15: To kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami.
10: Profesor Anna Król odpowiada za aranżację wystawy Wojowniczki.
9: Na kolejne fakty w RMF Classic zapraszamy za godzinę o 12:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. A wtorek pochmurny z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie możliwe okresowe rozpogodzenia, ale w północnej części kraju miejscami przelotny deszcz. A na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu i na północy Mazowsza lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, przez 19 w centrum do 22 lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr północno-zachodni i zachodni. 4 minuty po 11:00, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy wakacje z mitami w RMF Classic, czyli program pełen zagadek dotyczących mitów, bogów, boginek i herosów. Do wygrania ciekawe nagrody, za chwilę powiem o tym więcej. A teraz przeniesiemy się do innego świata mitów, a mianowicie do świata mitów nordyckich. Przed nami jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów muzyki Ryszarda Wagnera, Cwał Walkirii z opery Walkiria. To wykonanie orkiestry Clevelandzkiej, którą prowadzi George Sell.

0: wiedzy o honorze, walce o władzę i próbie przetrwania w trudnym świecie. U nas znacznie przyjemniej, bo trwają wakacje z mitami w RMF Classic, czyli zabawa, w której my opowiadamy o różnych postaciach z mitologii greckiej, a wy odgadujecie, o kogo chodzi i opisujecie swoje ciekawe historie z życia, wykorzystując do tego określenia zaczerpnięte z mitologii, takie jak na przykład pięta Achillesa, puszka Pandory, nić Ariadny czy koń trojański. Do wygrania jest jubileuszowe wydanie mitologii greckiej Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze i nasze wakacyjne gadżety. Szczegóły konkursu znajdziecie na rmfclassic.pl, a pierwsza podpowiedź dotycząca dzisiejszego mitycznego bohatera pojawi się już za kilka minut.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: A teraz u nas muzyka, którą odgadniecie po kilku pierwszych nutkach i która jest dowodem na to, że czasem wystarczy kilka prostych słów i prosta melodia, by stworzyć utwór, który wzrusza od pokoleń. Eric Clapton i Wonderful Tonight w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: To było Lato z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. A my przenosimy się do świata mitów greckich i zapraszam na szczegóły dotyczące naszego wakacyjnego konkursu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Jest taka postać z mitologii, której imię do dzisiaj pojawia się w codziennym języku. To pewien mityczny władca znany ze swojej chciwości. Kiedy mówimy, że ktoś ma dotyk i tutaj pada jego imię, to mamy na myśli osobę, której wszystko się udaje. Każdy pomysł przynosi sukces i zysk, ale jego historia często jest też przywoływana jako metafora tego, że nie wszystko, co cenne, ma wartość. Pieniądze nie zastąpią jedzenia, relacji ani szczęścia. Co ciekawe, w samym micie ten niezwykły dar naszego władcy okazał się raczej jego przekleństwem niż błogosławieństwem. O kim mowa? Jeśli już wiecie, to zapraszam. Formularz zgłoszeniowy w tej zabawie znajdziecie na stronie rmfclassic.pl w zakładce Wakacje z mitami. Tam też zobaczycie, jakie nagrody są do wygrania. A na finał zapraszam o 14.30. Teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową i odbędziemy muzyczną podróż do San Francisco razem ze Scottem McKenzie. To fragment soundtracku z filmu Forrest Gump.

Muzyka Hansa Zimmera z filmu Incepcja to za nami, jest 11.41, trwają wakacje z mitami w RMF Classic. A zanim wrócimy do konkursu, to posłuchamy kolejnego świetnego fragmentu muzycznego. Przed nami muzyczne zwieńczenie jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. To utwór zamykający epicką odyseję Christophera Nolana, When I'm Home. Nastrojowa, poruszająca i pełna emocji opowieść o drodze do domu. Dokładnie taka jak film, któremu towarzyszy. Muzyka Ludwig Göransson.

0: Rydwany Ognia Wangelisa. Mam nadzieję, że dodały wam nieco energii w tym pochmurnym dniu. A u nas ogniście nie tylko w muzyce, ale też w emocjach konkursowych, no i w waszych historiach, na które cały czas czekam.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Wakacje z mitami to program pełen zagadek dotyczących mitologicznych postaci, a w finale waszych niesamowitych opowieści, które tworzycie, mam nadzieję, z wykorzystaniem frazeologizmów typu pięta Achillesa, koń trojański czy nić Ariadny, bo takie właśnie jest zadanie. Szczegóły dotyczące zasad naszego konkursu i nagród, jakie można zgarnąć, znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. A ja przypominam, jakie dziś pytanie konkursowe. Otóż zagadką jest pewna postać, to władca, który otrzymał od Dionizosa dar sprawiający, że wszystko, czego dotknął, zamieniało się w złoto, co o mało nie doprowadziło go do śmierci głodowej. Kim jest bohater tego mitu? Kto z was już wie, to zapraszam do wypełnienia formularza konkursowego, który znajdziecie na naszej stronie internetowej, a finał około 14:30. U nas teraz Trypak z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego to wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi James Levine.

0: Fragment Świętej Symfonii Schuberta kończy tę godzinę programu. Zbliża się 12:00. Za chwilę najświeższe fakty. Grzegorz Jasiński jest już z nami. O czym posłuchamy?
1: Tym razem będziemy mówić m.in. o tarciach w koalicji wokół przepisów o najmie krótkoterminowym.
0: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ta.

0: Biedronka. Po reklamie.
1: Słuchacie RMF Classic, jest 12 i są najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
2: W koalicji nadal brak zgody w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym. Przyjęty przez rząd projekt jest niewystarczający i zgłosimy swoje poprawki, usłyszał od polityków lewicy dziennikarz RMF FM. Lewica chce przekazania samorządom, ale też wspólnotom mieszkaniowym narzędzi, które pozwolą na decydowanie o tym, czy na danym obszarze miasta lub w konkretnym budynku mieszkalnym możliwe jest prowadzenie najmu krótkoterminowego.
3: Przez lata budynki mieszkalne, bloki, w których żyją już zwykli ludzie, zaczęły się zmieniać często w niekontrolowane hotele. Zaczęło życie się tych zwykłych ludzi zmieniać po prostu w koszmar przez to, że mają po prostu pod sobą ciągłą imprezę, ciągły apartament na doby.
2: Mówiliśmy o tym od samego początku, dlatego krytykowaliśmy rządową ustawę i przedstawiliśmy swoją, mówią z kolei politycy Polski 2050.
4: Myślę, że wszelkie poprawki, które będą w stanie tą ustawę poprawić, my jesteśmy na te poprawki bardzo otwarci i bardzo gotowi.
2: Deklaruje poseł Łukasz Osmalak. Jeśli Sejm nie zajmie się ustawą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, wówczas posłowie będą pracować nad projektem dopiero po wakacjach. Resort zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych. Ustalono, że pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informację o odesłaniu dwojga pacjentów dokładnie tydzień temu potwierdza łódzki oddział NFZ. We wtorek zgłosili się do nich chorzy, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć.
5: Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikacje do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala imienia Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi.
2: Mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Do dziś do funduszu nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informacje, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci.
0: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
2: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W faktach RMF Classic mówimy o kulisach pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego odpoczynku. Dziś odwiedzamy lotnisko. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawia z osobami, które odprawiają pasażerów.
6: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. Te najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano. Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
7: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
6: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów. Tak.
7: Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
6: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku.
7: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
6: Zdarzają się bardzo często, to jest może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
2: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku Chopina. W Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie została otwarta ekspozycja Nabiści, prorocy nowej sztuki. To wystawa ukazująca blisko 100 dzieł francuskiej grupy artystycznej działającej pod koniec XIX wieku. O znaczeniu słowa nabi opowiada dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
8: Po hebrajsku i arabsku oznacza to prorocy i oni tak o sobie mówili, jako o prorokach nowej sztuki. Tak jak mamy też w tytule ekspozycji Nabiści, prorocy nowej sztuki, opowiadali oni o potrzebie koloru, o potrzebie piękna, estetyki, ale też o potrzebie wyrażania codzienności poprzez ten kolor i estetyczną twórczość.
2: W wystawie towarzyszy program wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi oprowadzania, wykłady, warsztaty i spotkania.
1: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach za godzinę o 13:00, a ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Dziś w całym kraju sporo chmur, z miejscami będą przejaśnienia, na południu i zachodzie rozpogodzenia, natomiast na północy kraju przelotny deszcz, na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza lokalnie wystąpią burze. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie i w terenach podgórskich przez około 19 w centrum do 22 miejscami na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni.
9: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
10: Nazywam się Marla Radowicz.
11: Tu Igor Herbut.
12: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
13: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
14: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Terminator 2, Dzień Sądu, to za nami w RMF Classic. A my cały czas urzędujemy w naszym konkursowym Olimpie z zabawą Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Już 12 minut po 12. Katarzyna Chnat, witam ponownie. Miło, że jesteście z nami, bo mamy sporo pięknej muzyki filmowej na lato i mamy wspomniany konkurs. No i kolejny mityczny bohater jest dzisiaj do odkrycia. No mamy też nadzieję na wasze piękne historie, które czekają na opowiedzenie w finale. O tym jeszcze będę mówić, więc zapraszam. Teraz wracamy do muzyki. Za moment u nas motyw z filmu Pan Tadeusz i kompozycja Wojciecha Kilara, a teraz przed nami chwila pełna... Za moment u nas motyw z filmu Pan Tadeusz i kompozycja Wojciecha Kilara.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: 24 minuty po godzinie 12. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Niebawem u nas dźwięki z filmu Gladiator, wcześniej temat z Króla Lwa, za moment Concierto Andaluz na kwartet gitarowy Joaquina Rodrigo zabrzmi, natomiast teraz posłuchamy muzyki Fryderyka Chopina. To będzie Waltz Des Dur op. 64 nr 2, gra Rafał Blechacz.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wszystko, czego dotkniecie, zamienia się w czyste złoto. Brzmi jak spełnienie marzeń? No niekoniecznie. Pewien mitologiczny król zapragnął takiej mocy, ale szybko odkrył, że to przekleństwo. Bo nie można zjeść posiłku ani napić się wody, kiedy wszystko zamienia się w kruszec. Jego historia od wieków przypomina, że nie wszystko, co cenne, naprawdę ma wartość. Ale wszystko zaczęło się od nagrody za dobry uczynek. Nasz mitologiczny król otrzymał bowiem możliwość spełnienia jednego życzenia. No i wybrał coś, co z początku wydawało mu się największym skarbem. Dopiero później zrozumiał, że nie każde marzenie warto realizować dosłownie. Ta historia do dzisiaj jest przestrogą przed chciwością i nieprzemyślanymi decyzjami. A kim jest nasz bohater? Kto zna odpowiedź, to już może wypełniać nasz formularz konkursowy, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Bardzo ciekawe nagrody dla Was mamy. Możecie podejrzeć na zdjęciu również na naszej stronie. A na finał i rozwiązanie zagadki zapraszam około 14:30. A skoro bohaterem naszej dzisiejszej zagadki jest władca, no to my sięgamy również po fragment soundtracku z pewnej opowieści o królu, ale zupełnie innym. To będzie znany motyw z filmu Król Lew.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
0: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
0: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Fragment z popularnej suity brazylijskiej Villa Lobosza grali Jian Wang na wiolonczeli i Goran Sulcher na gitarze. A my wracamy na nasz konkursowy Olimp i szykujemy róg obfitości z prezentami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: A dzisiaj w naszym konkursie krążymy wokół historii pewnego władcy, który miał swój sekret, ale ten okazał się wyjątkowo trudny do zachowania. Za złe osądzenie pewnego pojedynku muzycznego między bogami, on sam został ukarany oślimi uszami. No i stał się symbolem chciwości i złych decyzji. O kim mowa? Kto rozszyfrował już naszą zagadkę, to zapraszam do zgłaszania się do konkursu przez formularz, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. A u nas teraz wątek obserwacji, tajemnicy i wyobraźni się pojawi. Brzmi jak dzień z życia Jamesa Bonda? No tak, a jeśli się bliżej przyjrzeć, to w każdym z nas drzemie taka odrobina tajnego agenta. Takie umiejętności w pracy mogą się przydać, więc będziemy Was w tym kierunku teraz inspirować. W RMF Classic piosenka, która jest jedną z najbardziej charakterystycznych w historii kina szpiegowskiego właśnie. Golden Eye w wykonaniu niezrównanej Tiny Turner.

0: Aleksander Despla i fragment muzyki ze ścieżki dźwiękowej do filmu Jak zostać królem. Na koniec tej godziny programu zbliża się 13:00. Za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Góra w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 13, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
13: Nie ma w planach spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Członkowie Stowarzyszenia Byłego Premiera Rozwój Plus mają czas do czwartku, by z niego zrezygnować. Podkreślał na antenie RMF24 rzecznik PiS Rafał Bochenek. Oczekiwane przez partię oświadczenie w tej sprawie złożył już były prezes Orlenu, dziś europoseł PiS Daniel Obajtek. Jednak o pozostałych członkach stowarzyszenia na razie nie ma mowy. Czy Jarosław Kaczyński pogodził się z faktem, że do końca tygodnia może stracić kilkudziesięciu członków partii?
14: Jednośnie za wszelką cenę, i to jest stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, do tanga trzeba dwojga. No jeżeli ktoś nie chce pracować w naszym środowisku, jeżeli ktoś się już przestał w jakiś sposób identyfikować, jeżeli ktoś uznaje, że nie ma dla niego miejsca, no to sam stawia się w określonym miejscu.
13: Były premier w mediach społecznościowych przekazał dziś, że stowarzyszenia nie rozwiąże. Jednocześnie zadeklarował:
15: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj jest moje miejsce.
13: Takie nagranie opublikował Mateusz Morawiecki. Awaryjne lądowanie i pożar awionetki w Straszęcinie koło Dębicy na Podkarpaciu.
16: Jak powiedzieli mi podkarpaccy strażacy, samolot doznał usterki jeszcze w powietrzu i musiał lądować awaryjnie w polu kukurydzy. Dopiero na ziemi maszyna zaczęła się palić. Na pokładzie były dwie osoby. One na szczęście nie odniosły obrażeń w czasie awaryjnego lądowania. Udało im się bezpiecznie opuścić samolot. Na miejscu są teraz strażacy m.in. z Dębicy. Maszyna jest zniszczona. Trwa dogaszanie wraku.
13: Informuje nasz reporter Maciej Sołtys.
17: Popołudniowo. Fakty RMF Classic.
13: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę celną. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady.
18: CNN ocenia, że 50% taryfy grożą wybuchem rozległej wojny handlowej z drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju. Poniedziałkową decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa skrytykowały dwie największe partie opozycyjne Kanady. Konserwatyści napisali w oświadczeniu, że Kanadyjczycy nie są workami bokserskimi, a lider nowej partii demokratycznej nazwał działania USA ostatnim z gospodarczych granatów wrzuconym przez granicę przez pozostającego poza kontrolą prezydenta, który stracił kontakt z rzeczywistością. Wezwał też do działań odwetowych.
13: Informuje zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dziś ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 2026. W całym kraju testowane są syreny alarmowe, które mają ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. We Wrocławiu zawyły już dwa razy.
19: Wiedziała pani o tym, że dzisiaj będą treningi?
20: Dostaliśmy alerty.
19: Czy my wiemy w razie zagrożenia, co robić, kiedy usłyszymy taki alarm?
20: Skryć się gdzieś, tak, w wyznaczone miejsca. I trzeba dużo o tym mówić, informować ludzi o tym, bo dużo ludzi nie wie nadal.
21: Ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i
8: spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie. I też nie wiedziałabym, co zrobić na dobrą sprawę, gdybym takiego coś usłyszała. Prawdopodobnie bym starała się odebrać dzieci ze szkoły i być z nimi jak najbliżej mogę. Upewnić się, że członkowie rodziny są wszyscy razem, przynajmniej w jednym miejscu.
13: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Służby apelują o zachowanie spokoju. Przypomnijmy, to tylko ćwiczenia. Potrwają do 19.
12: A u nas kolejne fakty za godzinę o 14. Teraz jeszcze prognoza pogody. A wtorek z przewagą dużego zachmurzenia i większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie także z rozpogodzeniami. Przelotny deszcz pojawia się miejscami głównie na północy kraju, gdzie lokalnie możliwe są również burze. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 22 lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr głównie dziś z północnego zachodu i z zachodu umiarkowany, chwilami porywisty.
9: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
11: Hi, I'm Kylie Minogue.
21: Hi, I'm Katie Melua.
22: Hi, I'm Robbie Williams.
23: Hi, this is Sting.
24: Hi, this is Pat Metheny.
25: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Michel Legrand i muzyka z filmu Biały Delfin w RMF Classic. Jest 12 już prawie minut po 13. Katarzyna Chnant, witam ponownie w magazynie Wakacje z mitami, w którym to podróżujemy nie tylko muzycznie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Tworzymy razem z Wami filmową mapę Polski RMF Classic. Dwa przystanki już za nami. Pierwszym miastem był Toruń, niedawno byliśmy w Łodzi. A gdzie pojedziemy następnym razem? No to zależy od Was. Cały czas czekamy na Wasze propozycje, zatem jeżeli w Waszej okolicy kręcono jakiś znany film bądź serial, jeśli znacie ludzi, którzy do dzisiaj wspominają obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu, to zgłoście nam swoją miejscowość i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Czekamy na Wasze zgłoszenia, które możecie wysyłać przez specjalny formularz, który znajduje się na stronie rmfclassic.pl. A my potem z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsce i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem. No i znowu rozbijemy nasz namiot w jakimś charakterystycznym miejscu, rozłożymy leżaki, zaprosimy gości i zaczniemy rozmowy. A Wy będziecie mogli tego słuchać na żywo, na

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 13 w RMF Classic wracamy do naszych muzycznych światów i do muzyki, która dobrze brzmi w wakacje i nie tylko. Za chwilę posłuchamy fragmentu suity Karelia Jana Sibeliusa. Grać będzie Philharmonia Orchestra, którą poprowadzi Wladimir Ashkenazy. Teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu z drugiej suity orkiestrowej H-moll Jana Sebastiana Bacha. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields pod batutą Sir Nevillea Marinera. A na flecie solo William Bennett.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
1: Nasz mitologiczny konkurs cały czas trwa i mam jeszcze ostatnią podpowiedź dla grających. Dzisiaj do odgadnięcia w tej zabawie postać, która zapisała się w mitologii nie tylko jako człowiek, którego charakteryzowało zamiłowanie do bogactwa. Chodzi bowiem o pewnego władcę, który pewnego dnia miał ocenić muzyczny pojedynek między Apollinem a bożkiem Panem. Ale jego werdykt nie spodobał się Bogu i skończył się dla niego nietypową karą. Parą oślich uszu, która miała już na zawsze przypominać mu o złym guście. O kim mowa? To jest dzisiaj pytanie konkursowe dla Was w naszej mitologicznej zabawie. A w odpowiedzi na drugie konkursowe pytanie z formularza czekamy na krótką historię z Waszej strony, w której wykorzystacie znane związki frazeologiczne pochodzące z mitologii. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam, a finał i rozwiązanie zagadki około 14:30.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: A my gramy dalej w wakacyjnym klimacie. Teraz La Bamba i Los Lobos w RMF Classic.

były tańce połowieckie z opery Kniaz Igor Aleksandra Borodina. Grali filharmonicy berlińscy, prowadził Sir Simon Rattle. Tymczasem po niedawnej premierze Odysei Christophera Nolana zaczęły się kolejne podróże do filmowych miejsc, no bo wielu z nas chce zobaczyć, gdzie powstawały najsłynniejsze filmowe sceny. I nie chodzi tylko o Grecję. Jak czytamy na portalu gazeta.pl, turystyka inspirowana filmami od lat zyskuje na popularności, a wielkie produkcje często wpływają na wybór wakacyjnych kierunków. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego filmu Christophera Nolana. Widowiskowa ekranizacja eposu Homera sprawiła, że wiele osób chce zobaczyć miejsca kojarzone z legendarną podróżą Odyseusza, no i odwiedzić malownicze plenery wykorzystane podczas zdjęć. A ekipa filmowa realizowała te zdjęcia nie tylko w samej Grecji, ale też, jak już pewnie wiecie, we Włoszech, w Maroku, na Islandii, w Szkocji i w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu właśnie na ekranie można zobaczyć autentyczne, zachwycające krajobrazy od skalistych wybrzeży po górskie pejzaże i historyczne miejsca. To właśnie te spektakularne premiery stały się jednym z największych atutów produkcji oraz dodatkową zachętą dla podróżników, czytamy na portalu gazeta.pl. A my mamy naszą filmową mapę Polski RMF Classic, o której jeszcze będziemy mówić i którą cały czas tworzymy, no i zachęcamy do jej współtworzenia, bo macie na to wpływ. Więcej o tym przeczytacie na rmfclassic.pl. U nas teraz podróż muzyczna na Dziki Zachód i piosenka Briana Adamsa, która pojawiła się w filmie Mustang z Dzikiej Doliny.

0: Muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z żelaza kończy tę godzinę programu. Zbliża się 14:00. To znaczy, że za chwilę ostatnie dziś wakacyjne fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 14:00 i ostatnie dziś fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Na początek ostrzeżenia dla kierowców na dolnośląskim odcinku A4 w pobliżu Kostomłotów doszło do karambolu. Zderzyło się 6 aut osobowych i bus. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale są ogromne utrudnienia dla kierowców.
15: Auta, które brały udział w karambolu, wciąż blokują jeden pas w kierunku Zgorzelca. Trasa przetyka się już od węzła Kąty Wrocławskie. Korek ma w tej chwili już 10 km i właściwie cały czas się wydłuża. Wielu kierowców, chcąc uniknąć przymusowego postoju, ucieka na zjeździe w stronę Kątów i drogi numer 346 przez Pełcznicę, ale z powodu ogromnego natężenia ruchu tam także już wszystko stoi. Zwężenie na A4 może obowiązywać jeszcze przez co najmniej pół godziny.
14: Zapowiada nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Utrudnienia też na A2 na Mazowszu w pobliżu Wiskitek na trasie Warszawa-Łódź zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowane są pasy jezdni w kierunku Poznania.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
14: Lekarze będą mogli pracować określoną liczbę godzin do równowartości 2 etatów. Ma też zostać ukrócona możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie rządzący zapowiadali zmiany w ochronie zdrowia. Na razie trwają konsultacje.
17: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw.
14: Informacje w tej sprawie przedstawiała dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą śledczą, która wypuściła na wolność bez żadnych środków zabezpieczających pijanego kierowcę. Prowadził on samochód mimo dwóch zakazów. Postępowanie w sprawie pijanego recydywisty zostało podjęte przez śledczych z Częstochowy. Trafiło o szczebel wyżej. Dodatkowo prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie służbowe, które ma zbadać prawidłowość decyzji wydanej przez prokurator, która poza trzymaniu kierowcy pełniła dyżur w jednostce. W Szczecinie sprzątanie po wczorajszej ulewie. Deszcz spowodował wiele utrudnień. Zalana została m.in. ulica Derdowskiego.
18: Nie mogłem przejechać.
15: Jak dużo tej wody było?
18: Bardzo dużo, dotąd.
15: Do kolana?
18: Tak. Półtorej godziny czekałem, żeby z parkingu wyjechać, bo byłem na przeglądzie.
15: To jest to uciążliwe?
18: No jest, bardzo.
19: Stoi ulica i zawsze. Za każdym razem?
20: Za każdym razem, no. Mhm. Jak większe deszcze są, no nieprzejezdne. Ludzie już przyzwyczajeni są, także wiedzą, jak deszcz pada, to już tędy nie jeździć. Bo już będą stać. Tak. Albo kałuża taka.
21: Na dole się ta.
15: No taka jest mimo wszystko dość ruchliwa ulica, prawda?
21: Bardzo ruchliwa. Z miasta i z pogodna, także tu się to wszystko zbiera. Duży ruch jest.
14: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Konieczne są jeszcze prace wykończeniowe, między innymi przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, ich wniosek o wydłużenie terminu jest analizowany, ale na razie utrzymano datę 21 sierpnia. Co krakowianie mówią o kładce?
22: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjne, bym powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
14: Kładka ma około 130 metrów długości. Na środku ma pomost widokowy w kształcie sinusoidy.
0: A w faktach RMF Classic od samego rana był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. Teraz jeszcze prognoza pogody. A dzisiaj sporo chmur od samego rana, no ale nie brakuje też przejaśnień. Na południu i zachodzie także rozpogodzeń, ale od północnego wschodu przez fragment centralnej Polski aż na południowy wschód przelotny deszcz, lokalnie również burze i nie za ciepło. Od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum do 22 na południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj umiarkowany, okresami porywisty. Jutro nadal chmury, słońce i przelotny deszcz.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
23: Tu Kuba Badach.
24: Z tej strony Łukasz Lucy-Rostkowski.
25: Jakub Józef Orliński.
26: Aleksander Dębicz.
25: Pozdrawiamy słuchaczy
26: RMF Classic.

Temat serialu 07 Zgłoś się wybrzmiał w RMF Classic. Jest 12 minut po 14. Katarzyna Chnat, witam ponownie wszystkich miłośników muzyki filmowej. To jest godzina finałowa z rozstrzygnięciem konkursu Wakacje z mitami. Około 14.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę lub zwyciężczynię, która zgarnie nasz róg obfitości pełen nagród. No i posłuchamy też opowieści kogoś z Was z wątkami mitycznymi w tle. Do tego czasu posłuchamy jeszcze sporo dobrej muzyki filmowej na lato. Za chwilę dźwięki Johna Williamsa z budzącego strach Parku Jurajskiego, a teraz przed nami dźwięki, które przeniosą nas do pulsującego życiem Londynu lat 60. To utwór z filmu Ostatniej nocy w Soho w wykonaniu Annie Taylor-Joy i Tony'ego Hatcha. Klimatyczny, stylowy i pełen retro uroku idealnie oddaje atmosferę tej wyjątkowej filmowej opowieści.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
6: Jak tak, to Allegro.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

23,5 minuty po godzinie 14. Zbliżamy się powoli do finału konkursu Wakacje z mitami w RMF Classic. Za kilka chwil ktoś z Was będzie miał szansę opowiedzieć na naszej antenie swoją historię. Do tego czasu zabrzmi u nas słynna La Paloma, to za chwilę. Teraz posłuchamy walca z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, a prowadzi Teodor Kuchar.

0: Przy tych gorących rytmach dobrnęliśmy do finału. Jest 14:30, zatem czas poznać zwycięzcę dzisiejszej odsłony konkursu Wakacje z mitami, który kręci się wokół mitologii greckiej. A kim jest dzisiejszy finalista, a może finalistka? Zaraz wszystko się okaże.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: No i mam telefon do osoby, która dzisiaj będzie finalistką. Już mogę zdradzić, że to kobieta, ma na imię Marika. Dzwonimy.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Katarzyna Chnada, RMF Classic. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Mariko, dzwonię w sprawie naszej zabawy. No i pani zgłoszenie, które pojawiło się w naszym systemie. Muszę zapytać na początek, żeby było jasne, o jakiej to postaci mitycznej dzisiaj opowiadałam.
2: Chodziło o króla Midasa.
0: Zgadza się. Król Midas dzisiaj rządził, więc bardzo dziękuję za tę odpowiedź. No to teraz słucham pani opowieści z wykorzystaniem tych związków frazeologicznych, mitologicznych, bo tu pojawiła się ciekawa historia, bo pani tutaj napisała głównie o rozmowach, które są ważne w pani życiu, więc słuchamy tej króciutkiej opowieści.
2: To na pewno moją nicią Ariadne są przede wszystkim rozmowy i kilka razy w życiu zdawało mi się, że utknęłam w pewnym labiryncie, ale nie dlatego, że brakowało mi jakiejś odwagi, ale dlatego, że było zbyt wiele dróg naraz, tak zwanych też czasami chwytaniu srok za ogon, zbyt wielu. I w takich momentach wystarczyła jedna szczera rozmowa z kimś bliskim, tą osobą była moja prababcia, nawet na odległość, już jej teraz nie ma, ale mama też sobie świetnie radzi i świetnie ją zastępuje, ale też zdarzało się tak, że było jedno trafne pytanie, by też zobaczyć takie kierunek i to z jej strony, czy po prostu gdzieś ktoś tak nagle gdzieś coś powiedział. I dzisiaj sama staram się być taką nicią dla tych innych osób i może nie prowadzić ich za rękę, ale towarzyszyć im w tej takiej drodze znalezieniu wyjścia z takiego własnego labiryntu.
0: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Aż poczułam ciarki na plecach. No mam nadzieję, że tak faktycznie będzie i że ta historia zainspiruje innych naszych słuchaczy do tego, żeby taką nicią Ariadny byli dla innych wokół. Pani Mariko, piękne dzięki. Do pani pocztą powędrują oczywiście nasze nagrody, a wśród nich jest ta jubileuszowa edycja mitologii Jana Parandowskiego. Są greckie oryginalne słodycze i są nasze letnie wakacyjne gadżety z logo RMF Classic. Mam nadzieję, że to będzie dla pani przyjemna przesyłka.
2: Bardzo się cieszę. Tak widziałam i dziękuję też za możliwość tutaj podzielenia się i za telefon.
0: Również dziękujemy. Dobrego popołudnia państwu życzę i pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i tak właśnie brzmią finały w Wakacjach z mitami w RMF Classic. Dzięki wszystkim, którzy zgłosili się dzisiaj i napisali swoje historie. Niestety zwycięzca zawsze może być tylko jeden, ale kolejna szansa na nagrody znów jutro po godzinie 11:00. A w finale trochę energii dla wszystkich, którzy jeszcze muszą wytrwać w pracy. Muzyka Billa Contiego z filmu Rock.

To była kompozycja, którą stworzył Florian Christel. Narodową niemiecką orkiestrę radiową prowadził Ben Palmer. A u nas za chwilę kolejny klasyk, który można rozpoznać już po kilku pierwszych dźwiękach gitary. To piosenka O Pretty Woman Roya Orbisona, która od ponad 60 lat nie traci swojego uroku. Wielu z nas kojarzy ten utwór oczywiście z kultowym filmem Pretty Woman, dzięki któremu zyskał drugie życie i dotarł do kolejnych pokoleń słuchaczy. No i przyznajcie sami, że ta piosenka mimo upływu lat wciąż brzmi świeżo i zaraża dobrą energią. Tym utworem żegnam się dzisiaj z Wami i zapraszam na program Kierunek Lato, który po godzinie 15 poprowadzi dla Was Jadwiga Polus. A ja życzę miłego popołudnia. Katarzyna Chnat, do usłyszenia niebawem.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 15. Czas na prognozę.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami to prognoza dla większości regionów. Na południu i zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami, a głównie i szczególnie w północnej części kraju, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i Mazowszu lokalnie burze, a na termometrach około 19 stopni w centrum do 22 na południowym wschodzie.
13: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
14: Hi, this is Max Richter.
15: This is Ramin Djawadi.
16: Ludovico Einaudi.
17: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Ennia Morricone, temat do filmu Dawno temu w Ameryce. Tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy magazyn popołudniowy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Jeszcze w tej godzinie opowiem Wam o najważniejszych festiwalach nadchodzących dni. Zatrzymamy się również w uniwersum polskich seriali. Uniwersum Sentymenty to wakacyjny cykl naszej ekspertki od seriali Katarzyny Czajki-Kominiarczuk. Będzie również kolejny felieton naszej amerykańskiej dziennikarki Natalii Lidii Krawczuk. A Natalia Grzeszczyk z kolei opowie o kolejnych ważnych wydarzeniach w miastach, w których rozbrzmiewa RMF Classic. Nie braknie również przeglądu prasy z dawnych lat, który od początku wakacji jakoś budzi uśmiech na naszych twarzach i słuchamy go z ciekawością. To około godziny 19.10. Zapraszam do 20.00, a ponadto najpiękniejsza muzyka filmowa. Proszę bardzo, pierwsza porcja przed nami. Naga broń, Lorne Balfa, a zaraz potem Thomas

0: reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: RMF Classic. Fale muzyki.

0: To muzyka Antonio Vivaldiego, fragment 9 koncertu skrzypcowego opus 4. Rachel Powder na skrzypcach z towarzyszeniem Arte dei Suonatori. Dochodzi 15:30, każdy wtorek o tej porze. Mamy dla Was przegląd aktualności teatralnych.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
2: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wrócił do Wilanowa w Warszawie z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfordu, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. W tegorocznej edycji udział bierze blisko 40 aktorów i twórców. Szekspir w parku od początku czerpie z tradycji Teatru Elżbietańskiego, otwartego, dostępnego i bliskiego publiczności. Tak jak za czasów samego Szekspira, spektakle grane są pod gołym niebem, a granica między sceną i widownią staje się mniej wyraźna, co oznacza, że tam zdarzyć może się wszystko, mówi aktor Jakub Wąs.
3: My, którzy już kilka lat w tym projekcie jesteśmy, już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że mogą się wydarzyć bardzo różne okoliczności i rzeczywiście widzowie z różnym zapałem i na różnym poziomie chcą brać czynny udział w naszych spektaklach.
4: Przykłady.
3: Było wiele. Był jeden pan, który bardzo chciał siedzieć na scenie, mimo że prosiliśmy, że jakby państwo macie cały trawnik, my mamy tylko scenę, podzielmy się jakoś sprawiedliwie. Pan z uporem po prostu siadał na tej scenie i siedział. Nie wiem, czy chciał zaistnieć, czy chciał mieć najlepsze miejsca. Nie wiem. W każdym razie, no w końcu stał się jednym z członków orszaku Oberona wtedy w Śnie Nocy Letniej naszym, bo nie dało się inaczej, więc Bartek Kasprzykowski bardzo pięknie pana ogrywał jako swojego pazia. Panu to nie przeszkadzało akurat, więc to na pewno jeden przykład. Raz dostaliśmy flaszkę. Ktoś przyszedł na pewno któryś raz, ponieważ zrobił to dokładnie w momencie, kiedy my mamy zaplanowane szukanie flaszeczki z Bartkiem, zresztą też w krzakach, a pan bardzo sprytnie w tym momencie wyskoczył i wsunął mi do ręki prawdziwą butelkę i liczył pewnie, że otworzymy.
4: Kompetentna publiczność.
3: Ale bardzo, bardzo czujna, kompetentna i przygotowana, za co bardzo naszą publiczność kochamy, bo oni rzeczywiście po pierwsze wracają, niektórzy kilkudziesięciokrotnie i bardzo czujnie obserwują nasze spektakle. Ale tak, wiele niespodziewanych rzeczy zawsze.
2: Więcej szczegółów o Szekspirze w parku znajdziecie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
10: A w RMF Classic już niebawem muzyka Johanna Straussa II, a teraz utwór Gustawa Holsta. Wykonanie należy do angielskiej orkiestry kameralnej. Prowadzi Yehudi Menuhin, to fragment suity St. Paul.

Muzyka Johanna Strausa II to utwór Annen Polka. Filharmoników wiedeńskich poprowadził Willi Boskowski. A ja zaglądam do filmowego kalendarza. Właśnie dziś, 21 lipca, obchodziłby 75. urodziny amerykański aktor i komik, nieodżałowany Robin Williams. Dziś wspominają go jego wierni fani, którzy przez lata nie tylko podziwiali jego pracę przed kamerami, ale także bardzo trudną drogę walki z depresją. Przypominamy sobie również dziś jego niezwykłe poczucie humoru. I warto przy tej okazji przypomnieć to, o czym opowiadał na prasowych łamach, co dawało mu najwięcej radości. Otóż Robin Williams uwielbiał jazdę na rowerze. Z czasem stał się ich kolekcjonerem. W pewnym momencie miał nawet 100 egzemplarzy. I to bardzo nieprzypadkowych. 2 lata po śmierci aktora rodzina wystawiła na aukcję ponad 80 egzemplarzy, a dochód ze sprzedaży tych rowerów trafił na rzecz fundacji, która pomaga niepełnosprawnym sportowcom oraz osobom z urazami rdzenia kręgowego. Dziś obchodziłby swoje 75. urodziny. Wspomnijmy także jego niezwykłą oscarową rolę w filmie Buntownik z wyboru. W RMF Classic niebawem usłyszycie muzykę do filmu Artysta, a teraz przypomnijmy sobie piosenkę Billy'ego Joela, Piano Man.

0: Reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
2: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 16. Czas na prognozę.
3: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: W większości regionów dziś zachmurzenia, ale możliwe niewielkie przejaśnienia. Na południu i zachodzie rozpogodzenia i krótkie chwile ze słońcem. Głównie w północnych regionach kraju przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się również lokalnych burz na Mazowszu, Podlasiu, Mazurach, Warmii i na Pomorzu Gdańskim. A na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, około 19 w centrum, do 22 lokalnie na zachodzie.
4: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
5: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
6: Tu Monika Brodka.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Strange.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Muzyka Vangelisa z filmu Opera Sauvage, wcześniej aranżacja Libertanga Astora Piazzolli. To nagranie z płyty Kaja i Royal String Quartetu. Słuchajcie RMF Classic, 10 minut po godzinie 16. Teraz rekomendacje dla naszych słuchaczy z Krakowa.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Są takie festiwale, które prezentują znakomity program, ale są też takie, które mają naprawdę wyjątkową lokalizację. Od 19 lat festiwal Wawel o Zmierzchu łączy te oba światy i tworzy wydarzenie, które nie można przenieść w inne miejsce. Tak zachęcają organizatorzy festiwalu. A ja dodam, że ten festiwal rozpocznie się dokładnie 30 lipca. W finale 9 sierpnia, dokładnie w 270. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta w wawelskiej scenerii, zabrzmi uwertura do opery Wesele Figera. Koncert otworzy recital fortepianowy Zitong Guang, laureatki trzeciej nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fryderyka Chopina. Pojawi się również orkiestra Korda Krakowia pod batutą Pawła Kapuły, która będzie towarzyszyć artystce w trzecim koncercie fortepianowym C-moll Beethovena. Polecam gorąco, zajrzyjcie dokładnie w repertuar letniego festiwalu muzycznego Wawel o Zmierzchu na naszej stronie rmfclassic.pl. Polecam lekturę wolnej chwili. Teraz przy fortepianie słynny duet fortepianowy Marek i Wacek w piosence Paula McCartneya, Yesterday.

0: reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

A w RMF Classic już za chwilę muzyka Alana Menkena do filmu Piękna i Bestia. Usłyszycie także piosenkę Chrisa Isaaca. Wcześniej jedna z najpiękniejszych melodii Hansa Zimmera. To fragment Pearl Harbor.

muzyka Alana Menkena, temat do filmu Piękna i Bestia, a wcześniej fragment soundtracku Hansa Zimmera do filmu Pearl Harbor. Słuchacie RMF Classic, dochodzi 16.30, jeszcze w tej godzinie będziemy wspominać seriale sprzed lat, a to wszystko za sprawą uniwersum Sentymenty, naszego wakacyjnego programu, który w każdy wtorek prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. I mam nadzieję, że przyniesie wam odrobinę dobrych wspomnień. To jeszcze w tej godzinie, a na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce muzyka Roberta Folka do filmu Akademia Policyjna, a już teraz Wicked Games i piosenka Chrisa Isaaca. Tu RMF Classic.

0: Muzyka Ludwiga van Beethovena, był to fragment sonaty patetycznej, a grał Władimir Aszkenazy. Tu RMF Classic, a my latem wracamy z ogromnym sentymentem do starych polskich seriali. W każdy wtorek, a w każdy czwartek przypominamy międzynarodowe seriale, które dawno temu podbijały serca polskiej publiczności. Dziś o polskim czarno-białym serialu dla dzieci i młodzieży z roku 1971 opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Zapraszam na Uniwersum Sentymenty.
1: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Lato, początek wakacji, brak rodziców, brak funduszy i wielka przygoda. To najlepsze streszczenie Podróży za jeden uśmiech, czyli serialowej adaptacji popularnej powieści Adama Bardaja, do której autor sam napisał scenariusz. Naszych dwóch bohaterów, Poldek i Duduś, to dwóch bardzo różniących się charakterem dwunastolatków, którzy muszą się dostać z Krakowa na Hel i dołączyć do swoich matek, które już rozpoczęły urlop. Ojcowie oczywiście nie mają czasu ich odwieźć, bo pracują. Ciotka, która miała się nimi zająć, nie jest do końca odpowiedzialna. No i okazuje się, że kiedy sami gubią pieniądze na podróż, to pozostaje im tylko jedno: przejazd przez całą Polskę autostopem. A że jesteśmy w latach 70., a serial oczywiście wyprodukowała telewizja publiczna, to naszym dwóm zagubionym nastolatkom, którzy podróżują przez cały kraj i przeżywają przygody, nic złego nie może się stać. Wręcz przeciwnie. Cała ta wyprawa może zaowocować bardzo ważną, zwłaszcza w tym wieku, przemianą charakterów. Widzów przyciągnęły jednak nie tylko przygody, ale przede wszystkim młody, choć już sprawdzony aktorski duet, czyli Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski, którzy pojawili się na ekranie nie po raz pierwszy, ale za każdym razem przyciągali widzów świeżością i naturalnością przed kamerą. Co ciekawe, wspomnienia dwóch młodych aktorów bardzo się różnią. Łobodziński pamięta głównie opuszczone lekcje w szkole, długie godziny czekania na planie, no i bardzo niedopasowane kostiumy, bo po prostu było mu w nich za ciepło. Z kolei Gołębiewski bawił się na planie zdecydowanie lepiej, rozsadzała go energia i poczucie, że każde zadanie aktorskie musi wykonać na 110%. Nieważne, jak bardzo zmieniły się czasy i jak bardzo nie puścilibyśmy dzisiaj dwunastolatków w podróż przez Polskę, to jednak Podróż za jeden uśmiech wciąż przypomina, jak bardzo tęsknimy, zwłaszcza w czerwcu i lipcu, za tą odrobiną wakacyjnej wolności.
0: Tę tęsknotę, mam nadzieję, umili odrobinę muzyka Jerzego Matuszkiewicza, napisana właśnie do tego serialu Podróż za jeden uśmiech.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie. Dochodzi godzina 17.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Dziś sporo ochłodzenia w wielu regionach kraju, na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, a także Podlasiu i Mazowszu. W tych regionach spodziewajcie się lokalnie burz. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na północnym wschodzie, około 19 stopni w centrum, do 21 na zachodzie. Najcieplej lokalnie na południowym wschodzie Polski, 22 stopnie Celsjusza.
13: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
14: Hi everyone, this is Trevor Morris.
15: This is Gustavo Santaolalla.
16: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
17: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Swoją kinową premierę miał w roku 2007. Mowa o filmie Jestem legendą. To amerykański film fabularny. Adaptacja powieści Richarda Mathesona o tym samym tytule z 1954 roku, a muzykę skomponował wybitny amerykański twórca James Newton Howard. To fragment jego soundtracku. Wkrótce Daft Punk i ich muzyka do filmu Tron Dziedzictwo. Pojawi się również muzyka Klausa Doldingera z filmu Okręt, a teraz kadry z muzycznego pięknego Paryża, gdzie rozbrzmiewa walc Amelie. Muzykę skomponował Jan Tiersen.

0: Muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment Symfonii Wojskowej, orkiestrę Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner. W każdy wtorek o tej porze nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk opowiada o wynalazkach, które zmieniły Amerykę Stanów Zjednoczonych, a potem cały świat. Dziś odcinek poświęcony kuchence mikrofalowej.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Kuchenkę mikrofalową.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest rok 1945. Amerykański inżynier Percy Spencer pracuje dla firmy Raytheon i testuje magnetron, urządzenie wytwarzające mikrofale wykorzystywane w radarach. Według najbardziej znanej wersji tej historii zauważa, że batonik czekoladowy w jego kieszeni zaczął się topić. Nie zignorował tego. Postanowił sprawdzić, czy odpowiadają za to mikrofale. Najpierw umieścił obok magnetronu ziarna kukurydzy. Po chwili wystrzeliły pierwsze ziarna popcornu przygotowane za pomocą mikrofal. Kolejny eksperyment przeprowadził z jajkiem. Skończyło się eksplozją. Spencer zaczął szukać sposobu, żeby wykorzystać mikrofale do podgrzewania żywności. Zamknął magnetron w metalowej obudowie, dzięki czemu promieniowanie pozostawało wewnątrz urządzenia, a jedzenie nagrzewało się bardzo szybko. W październiku 1945 roku firma Raytheon złożyła wniosek patentowy dotyczący tej metody przygotowywania żywności. Pierwsza kuchenka mikrofalowa trafiła na rynek 2 lata później. Nazywała się Radar Ranch. Miała prawie 1,80 m wysokości, ważyła ponad 300 kg i musiała być chłodzona wodą. Kosztowała kilka tysięcy dolarów, więc trafiała głównie do restauracji, szpitali i na statki. Na model przeznaczony do zwykłej kuchni trzeba było poczekać do 1967 roku. Firma Amana wprowadziła wtedy kuchenkę, którą można było postawić na blacie. Kosztowała 495 dolarów. To wciąż było sporo pieniędzy, ale urządzenie było już znacznie mniejsze i bardziej praktyczne. Na początku wielu Amerykanów podchodziło do mikrofalówek z dużą ostrożnością. Obawiano się promieniowania, nie bardzo wiedziano też, co można w nich przygotować. Producenci organizowali więc pokazy gotowania i wydawali książki z przepisami przeznaczonymi specjalnie do kuchenek mikrofalowych. W latach 60. ceny zaczęły spadać. Mikrofalówki coraz częściej pojawiały się w amerykańskich domach, a później także w kuchniach na całym świecie.
0: Z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, przywołuje najbardziej popularne wynalazki, które zmieniły Amerykę, a potem resztę świata. No trudno sobie to wyobrazić, ale tak było. Mikrofalówka powstała w czasie prac nad wojskowym radarem. Więcej o życiu w Ameryce, codziennym życiu, opowiada Lidia Krawczuk w swoim podcaście Ameryka i ja. Gorąco polecam, zajrzyjcie na rmfclassic.pl. Tam znajdziecie najnowszy odcinek podcastu. A już teraz ABBA i piosenka, która zagrała w wakacyjnym przeboju Mamma Mia.

była muzyka Ludwika Einaudiego, fragment soundtracku do filmu Nietykalni. Na naszej wakacyjnej ścieżce dźwiękowej już niebawem będzie śpiewać dla Was Grzegorz Markowski, to będzie utwór Niepokonani. A teraz jedna z naszych nowości, która pojawiła się wraz z kinową premierą filmu zatytułowanego Projekt Hail Mary z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Mam dla Was utwór Amaze, Amaze, Amaze, który skomponował Daniel Pemberton.

Muzyka Davida Rose'a do filmu zatytułowanego Wysoki Kapral. Słuchacie RMF Classic, to nasz magazyn popołudniowy, kierunek lato. A jeśli właśnie pakujecie walizki do Paryża, no to mam dla was dobrą wiadomość. W Luwrze znów zostanie otwarta znana galeria Apolla, z której jesienią ubiegłego roku skradziono klejnoty koronne francuskich władców. Jak informują władze i zarządcy Luwru, klejnoty nie wrócą już do tej sali w przyszłości, będą prezentowane w odrębnej sali bez okien, tym razem by nie kusić ponownie losu. No i mam nadzieję, że jeśli dotrzecie do Paryża na przykład jutro, no to będziecie mieli okazję podziwiać tę niezwykłą salę, która była niegdyś pomysłem króla Ludwika XIV, który zaangażował do jej utworzenia artystów, a oni później pracowali nad słynną salą lustrzaną w Wersalu. Zapamiętajcie, galeria Apolla od jutra ponownie będzie otwarta do zwiedzania w Luwrze. A na naszych falach już teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. To fragment koncertu fortepianowego C-dur numer 21, a wykonanie należy do Christiana Zachariasa, któremu towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego. Prowadzi David Zinman.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
12: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Muzyka Johna Powella to fragment soundtracku z drugiej części animacji Jak wytrasować smoka, a wcześniej Rufus Wainwright w piosence Leonarda Cohena zatytułowanej Alleluja. Tę wersję odnajdziecie w filmie Shrek. Tu RMF Classic, 9 minut po godzinie 18. O tej porze codziennie zaglądamy na kulturalne afisze w miastach, w których rozbrzmiewa RMF Classic.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Gdyni.
0: Do 16 sierpnia scena letnia Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza zaprasza na wydarzenia w ramach sezonu 30-lecia sceny letniej i 100-lecia Gdyni. Wieczorne spotkania z aktorami, zachody słońca oglądane z widowni niemal na plaży i spektakle grane kilka kroków od morza, do tego nowe wydarzenia, między innymi w ramach letniego baru, który pojawia się ze specjalnym teatralnym menu w tym roku, przygotowanym z myślą o nadmorskich wieczorach i spotkaniach po spektaklach. Sezon otwarto premierą Batory, transatlantyckie love story w reżyserii Michała Walczaka. Nie braknie także dobrze znanych stałych tytułów letniej sceny: Na ziemię, Na waleta, Boga mordu czy Osieckiej archipelagów. Letni teatr w Gdyni działa w odsłonie plażowej, ale także pokładowej. Pierwsza prowadzi do Orłowa, druga pod pokład Daru Pomorza. W kameralnej przestrzeni legendarnego żaglowca aktorzy grają portowo, marynistycznie i w samym sercu gdyńskiej wyobraźni. Tym zdaniem zapraszają Was do oglądania spektakli pod pokładem legendarnego żaglowca. Ja przypomnę, że w ramach stulecia Gdyni, w ramach programu 100 na 100, letni repertuar nabiera naprawdę wyjątkowego znaczenia. Dar Pomorze staje się żywą opowieścią o mieście, o odwadze, o tęsknocie za horyzontem czy portowych światłach. Gorąco polecamy Wam scenę letnią Teatru Miejskiego i tę plażową odsłonę, i tę podpokładową. A już za chwilę usłyszycie muzykę Elmera Bernsteina, Powrót Siedmiu Wspaniałych, a potem fragment soundtracku z filmu Mulholland Drive.
1: RMF Classic. W Gdyni na 107,1 FM.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W RMF Classic już za chwilę muzyka Franciszka Schuberta, będzie to fragment jego pierwszej symfonii, a teraz muzyka Vivaldiego, fragment koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot z dedykacją dla jej wysokości królowej Saksonii. Fabio Biondi prowadzi orkiestrę Europa Galante.

muzyka Franciszka Schuberta to fragment jego pierwszej symfonii. Wykonanie Europejskiej Orkiestry Kameralnej poprowadził Claudio Abbado. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Na naszej wakacyjnej ścieżce dźwiękowej kadry z Florydy, bo to będzie słoneczne Miami. Za sprawą policjantów z Miami przywołamy ten niezapomniany serial, do którego muzykę skomponował Jan Hammer. To wkrótce. A już teraz dobra informacja dla wielbicieli jazzu i gwiazd światowego formatu. Otóż Bradford Marsalis i Diane Reeves oddają wspólnie hołd Johnowi Coltrane'owi na wspólnym wyjątkowym albumie, na którym towarzyszyć będzie artystom Bradford Marsalis Quartet. Album ukaże się dokładnie 18 września i będzie towarzyszyć mu także trasa koncertowa, światowa trasa koncertowa z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Coltrane'a. Teraz Adele na naszych falach. Przypomnijmy sobie jej przebój zatytułowany Someone Like You.

0: reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
0: Po reklamie.

Muzyka filmowa z albumu znakomitego francuskiego skrzypka Renaud Capuçon, który wraz z orkiestrą Les Siècles pod batutą Duncana Warda nagrał znakomity album Cinema 2 Les Choses de la Vie. To muzyka Georges Delerue. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem brzmienia z filmu Park Jurajski, które stworzył Don Davis, a potem muzyka Daniego Elfmana z filmu Duża Ryba.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
0: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 3 lata temu wybitny amerykański aktor Kevin Costner ponownie w roli reżysera, a także producenta. To on stworzył amerykański western sprzed 3 lat, zatytułowany Horyzont Rozdział Pierwszy, a muzykę powierzył Johnowi Depdayowi. Wcześniej usłyszeliście muzykę do filmu Romeo i Julia, skomponowaną przez Nino Rota. Wkrótce pojawi się melodia Johna Barrego z Bonda, Żyje się tylko 2 razy. Niebawem także utwór The Power of Love. Wcześniej przypomnijmy sobie przegląd prasy. Prasy z dawnych lat, którą wertuje dla Was specjalnie w wakacje Przemysław Samczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.
2: 21 lipca 1956 roku życie Warszawy zapowiadało otwarcie nowego mostu przez Wisłę w Fordonie w Bydgoszczy. No nie do końca nowego, most był z 1890 roku, ale w końcu udało się go odbudować po wojennych zniszczeniach, skracając o bagatela zbędne 300 metrów. Mimo piętrzących się trudności załoga postawiła sobie za cel, by oddać most na 22 lipca. I dotrzymała zobowiązania, a przy tym jak dumnie chwalił się kierownik budowy Zygmüller, był to pierwszy most na Wiśle, przy budowie którego nikt nie zginął. 21 lipca 1966 roku to nie tylko przygotowania do obchodów Święta Odrodzenia Polski, ale również do tysiąclecia państwa. Z tej okazji, jak donosił Ekspres Wieczorny, emeryt z Warszawy, zastrzegając anonimowość, przekazał Radzie Narodowej Praga Południe oszczędności życia w postaci 0,5 kg złota. Spółdzielnia Jubiler wyceniła dar na 31 tysięcy złotych, czyli równowartość 15 średnich pensji. Rzecz jasna, po przeliczniku państwowym czarnorynkowy był wyższy. Jak się okazuje, w jubileusz tysiąclecia państwa na wagę złota były słoiki do weków. Ekspres Wieczorny informował, że poprawiło się co prawda zaopatrzenie w same słoiki. Te jednak sprzedawano w sklepach z artykułami szklanymi. Aby naszykować zaprawy, potrzebne były jeszcze gumki, po które należało udać się do sklepu z artykułami gumowymi, a sprężynek szukać w sklepach metalowych. Komentarze zbyteczne, podsumował Ekspres. Za to w 1976 roku Ekspres Wieczorny donosił o podróży dookoła świata, w którą ruszali z Krakowa dwoma prywatnymi maluchami: Janusz Chmiel, Andrzej Mokrzycki i Włodzimierz Wolak. Po przygotowaniach trwających 6 lat zamierzali objechać dosłownie cały świat, wszystkie kontynenty. Dodajmy, że Ekspres mocno podkolorował wiadomości, bo Fiat 126P był produkowany zaledwie od 3 lat. Janusz Chmiel na pomysł podróży wpadł zaledwie przed rokiem, a patronat Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej był czysto formalnym wymogiem do uzyskania zgody na wyjazd z kraju. Wypada tylko dodać, że choć nie udało im się dotrzeć na wszystkie kontynenty, to podróż zakończyła się mimo wszystko sukcesem. A skoro o motoryzacji, to 21 lipca 1986 roku Kurier Polski obawiał się, że giełda samochodowa nie wytrzyma konkurencji Polmozbytu, który chce opanować handel używanymi wozami. Polmozbyt skupuje auta i po koniecznych naprawach wystawia je na sprzedaż, dając nawet 6 miesięcy gwarancji. Jak wiemy, obawy okazały się niepotrzebne. Giełdy istnieją do dzisiaj, a Polmozbytu ani śladu.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.

0: reklamę.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

Muzyka Isaaca Albeniza to tango z Hiszpanii. Wykonanie duetu Pepe i Celine Romero. Tu RMF Classic 19.30 na zegarach, a ja mam dla Was teraz zupełnie inny muzyczny wszechświat, który ma tak wielu fanów na całym świecie, że nie pomylę się, jeśli powiem, że należycie również do niego. Ten wszechświat stworzył Phil Collins. I za każdym razem, kiedy mam okazję zaprezentować Wam jeden z utworów Phila Collinsa, przywołuję jego wspaniały koncert w Warszawie na Stadionie Narodowym, a było to w czerwcu, już 7 lat temu. Zagrał dla nas największe przeboje. Ta piosenka była wśród nich. To jest utwór, który dogonił Against All Odds. To był rok 1985. Kolejny number one także na amerykańskich listach przebojów, nie tylko brytyjskich. I to jest ten utwór, który, jak miał powiedzieć Phil Collins, powstał bardzo szybko. Zaczął się od refrenu, a potem powstała cała reszta. Dopiero piosenka We Are The World, USA for Africa z 1985 roku pokonała ten utwór na najwyższych listach, najwyższych miejscach list przebojów roku 1985. One More Night.

Legendarną partyturę do filmu Mission Impossible skomponował Lalo Schifrin. Tu RMF Classic. Teraz będę mieć dla Was muzyczną pocztówkę z Wiednia. Mam nadzieję, że uruchomi Wasze wspomnienia z wakacyjnej wycieczki do jednego z najpiękniejszych miast Europy, które tego lata także będzie miejscem przesiadek samolotowych dla wielu z nas. Wiedeń to Johann Strauss pierwszy, między innymi, i jego Marsz Radeckiego. Jeśli chcielibyście posmakować tego cesarskiego Wiednia, to muzyka Straussów powinna Wam towarzyszyć w czasie spacerów po wakacyjnym Wiedniu. No to przypomnijmy sobie, Marsz Radeckiego Filharmoników Wiedeńskich prowadzi Lorin Mazel.

muzyka Gustawa Holsta, utwór zatytułowany Siedem szkockich arii, wykonanie zespołu La Pieta na skrzypcach Angèle Dubois. Tu RMF Classic po 20:00, powtórki naszych najciekawszych programów. Polecam także codzienną prognozę astronomiczną o 20:30. 20:50 to z kolei powieść dla naszej wieczornej zmiany słuchaczy. O 21:00 prognoza pogody na jutro. A ode mnie na do usłyszenia piosenka, którą słuchać w kadrach filmu Sekretne życie Waltera Mitty. To jest utwór w wykonaniu zespołu indie folkowego z Islandii. Bardzo ciekawe korzenie. Of Monsters and Men. Jadwiga Polus. Do usłyszenia już jutro o poranku.

0: Reklama. Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj opowiemy o rozciąganiu żołądka i o angielskim podniebieniu. Podróżujący po Polsce Anglik Bernard Newman w 1934 roku trafił do Warszawy. Tak się złożyło, że został potraktowany jako bardzo ważna osobistość. Poznawał elity dziennikarskie, polityków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także innych ludzi. Zapraszali go, gościli. Nic więc dziwnego, że szybko zaczął się zastanawiać nad przybywającymi mu kilogramami, mimo że jeździł na rowerze. Opisywał: w Polsce nikt nigdy nie umrze z głodu. Nawet Lucullus, czyli przypominam, rzymski wódz i polityk znany z zamiłowania do wystawnych uczt i imprez, mówiąc oględnie, byłby zainteresowany tutejszą kuchnią i zwyczajami kulinarnymi. Tu nie ma czegoś takiego jak pośpieszny lunch. Kiedy człowiek usiądzie do porządnego posiłku, pora obiadowa się zmienia w zależności od statusu lub zajęcia gospodarza. Musi się on nastawić na długie posiedzenie, bo będzie to naprawdę porządny posiłek. W jego skład wejdzie kilka kolejek wódki, którą pije się jednym haustem z malutkich kieliszków. To osobliwy trunek o niewinnym wyglądzie. Wypiłem kiedyś pół szklanki, myśląc, że to woda. Sławne są polskie przystawki, zwłaszcza ich rozmaitość. Trzeba wybaczyć niepodejrzewającemu niczego gościowi, gdy widząc ich bogaty wybór, uznaje za właściwy posiłek. Jeżeli jednak pofolguje apetytowi, jego żołądek będzie musiał się niebywale porozciągać, by zgodnie z savoir-vivrem spełnić oczekiwania gospodarzy przy kolejnych daniach. Niektóre przyprawy są nieco zbyt wyraziste dla angielskiego podniebienia, ale ogólnie rzecz biorąc, polskie jedzenie jest nadzwyczaj dobre. Cóż można do tego dodać? Oczywiście angielskie podniebienie nigdy nie słynęło ze specjalnego wyrafinowania, ale zachwyty pana Anglika przyjmujemy otwartymi rękami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam we wtorek 21 lipca. Słońce wzeszło dziś o 4:54, a zajdzie o 20:38. Dziś mamy pierwszą kwadrę Księżyca. Oznacza to, że oświetlona jest prawa część jego tarczy. Przy okazji powiem o pewnym zjawisku, jakie mogło być widoczne dla mieszkańców Krakowa i miejscowości w pasie od Kielc po Bielsko-Białą. Mianowicie przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy Księżyca. Stacja kosmiczna krąży nad naszymi głowami na wysokości 400 km z prędkością 28 tysięcy km na godzinę. Pełne okrążenie Ziemi zajmuje 90 minut, więc podczas doby astronauci na pokładzie widzą 16 wschodów i 16 zachodów Słońca. Patrząc z Ziemi, widzimy czasem, że przelatuje ona na tle tarczy Słońca lub Księżyca. Dla danego miejsca jest to rzadkie zjawisko, w dodatku krótkotrwałe. Dzisiejszy przelot na tle Księżyca, oglądany z Krakowa, trwał 0,7 sekundy. Szerokość pasa, z którego to zjawisko można było obserwować, miało tylko 46 km szerokości. Na stronie transitfinder.com możecie sami sprawdzić, czy w najbliższym czasie będzie miał miejsce podobny przelot. 28 lipca o 14:56 i 10 sekund będzie widoczny przelot ISS na tle tarczy słonecznej, który potrwa tylko 0,8 sekundy. Przypominam tylko, że nigdy nie wolno patrzeć na Słońce przez lornetkę, lunetę albo teleskop, jeśli nie posiada specjalnych filtrów słonecznych. Grozi to utratą wzroku. Osobiście dwukrotnie udało mi się uchwycić przelot ISS na tle tarczy słonecznej. Orbita, po której porusza się stacja, co jakiś czas zostaje podniesiona, inaczej w końcu spadłaby na Ziemię. Dlatego czasy tranzytów mogą ulec zmianie. Nad naszymi głowami latają tysiące sztucznych satelitów. Od wspomnianej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przez satelity serii Starlink, po satelity geostacjonarne. A po czym poznać, że to, co widzimy, to satelita? Zasada jest prosta. Jeśli porusza się po niebie i mruga, to samolot lub helikopter. A jeśli nie mruga, to sztuczny satelita Ziemi. Na stronie Heavens Above można sprawdzić godziny przelotów wybranych satelitów. A jeśli chodzi o pozostałe obiekty widoczne na niebie, to już nie musimy sprawdzać, bo od wielu dni na wieczornym niebie króluje jasna Wenus, a przed wschodem Słońca pojawia się Saturn i Mars. Pogodnych nocy i owocnych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: To po niej obejmuje w 1935 roku funkcję przewodniczącej zarządu Stowarzyszenia Młodych Ziemianek. Angażują się w te same przedsięwzięcia, pracują w tych samych miejscach. Dernałowicz reprezentuje typ kobiety nowoczesnej, odważnej, wykształconej, ale i głęboko religijnej. Studiuje za granicą, w Young Women Christian Association i w szkole w Laeken pod Brukselą. Pracuje w akcji katolickiej. Kieruje w Polskim Radiu działem audycji kobiecych. Współpracuje z księdzem Korniłowiczem przy budowie domu rekolekcyjnego dla świeckich w Laskach. W grudniu 1931 roku, tuż przed świętami, Irena pisze do przyjaciółki kartkę. Nie wysyła jej bezpośrednio pocztą. Może wkłada do koperty, bo na kartce nie ma adresu. Droga Helinko. Wicek, kierowniczka biura, kierowniczka sekcji społecznej i organizacyjnej, sekretarka biura po długich i mozolnych naradach, zwracają się do ciebie jako do przewodniczącej z zapytaniem, dlaczego ta kartka nie mogła być wysłana do Christine de Hampton. Nie wątpimy, że nam to nieczytelne. Wszystko wybaczysz. Przy okazji jeszcze raz przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia i uściśnienia. Rena, Basia, Renia, Marcysia, czyli... biuro. Kartka przedstawia pracę Zofii Stryjeńskiej zatytułowaną Obrzędy Polskie, a została wydana przez wydawnictwo Mortkowicza. To kartka świąteczna. W chatce widzimy rodzinę przy stole, małżeństwo z trojgiem dzieci. Najmłodsze dziecko siedzi na nocniku. Na stole stoi półmisek z rybą. Pod stołem przeciąga się kot. Zbliżają się kolędnicy. Nowo narodzony Jezus leży w kołysce ustawionej przed domem pod choinką. Czy to symboliczne przedstawienie obojętności wobec religii, oddzielenia biesiady świątecznej od spraw wiary? Irena zwraca się do swojej przyjaciółki w sposób bardzo ciepły, spontaniczny. Jest od niej o 5 lat młodsza. Darzy ją szacunkiem i zaufaniem. Nawiązuje do niedawnej wizyty Christine de Hampton w Polsce, wydarzenia, które opisała we wrześniowym numerze Ziemianki Polskiej. Wicek, wymieniony w treści kartki, to Irena. Taki podpis pojawia się także w dedykacji. Na odwrocie zdjęcia zawsze wierny Wicek. Na zdjęciu widzimy zupełnie inne oblicze Ireny. Elegancką, młodą kobietę ubraną w modną suknię z dość dużym dekoltem, który pozwala wyeksponować długi sznur pereł. Krótkie włosy układa w delikatne fale, co to daje jej kobiecości. Rysy twarzy nie są jednak zbyt delikatne. Uwagę zwracają mocno zarysowane brwi, dość duży nos, widoczny podbródek i szeroka szyja. Irena nie jest ideałem piękna, ma w sobie coś męskiego. Mimo wszystko to chyba jej najładniejsze zdjęcie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, minęła 21.
11: Prognoza na jutro.
10: W środę 22 lipca zachmurzenie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu wzrastać będzie do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu, a także w Karpatach. Na termometrze na przeważającym obszarze od 20 stopni do 23. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, w regionach północnych i podgórskich od 17 do 19 stopni Celsjusza.
12: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w Kalejdoskopie Życia i Sztuki. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Plus.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: Living in life, living in love.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie powiem, że Aśka mi w tym nie pomagała, dorzucił z przekąsem. W sumie sama sobie wyświadczyła niedźwiedzią przysługę. Nie znoszę kapusiów.
2: Zakablowała mnie?
1: Przyszła pod pretekstem, że chce przeprosić za gołąbki i zameldowała, że otwierasz archiwum, a nawet przeszukujesz system pod kątem wiązania ofiar i przeciętych biustonoszy. Sprawdziłem twoje logowania. Po prostu musiałem zareagować po oficjalnym donosie. Wytłumaczył się. Mam nadzieję, że się nie gniewasz.
2: Lena odruchowo pokręciła głową. To wszystko robiłam, potwierdziła skwapliwie. Nie uważam, że przekroczyłam swoje kompetencje, szefie. Niczego nie zaniedbałam. Moje zadania zostały wykonane.
1: Wiem, Leno.
2: Spojrzała na niego zaniepokojona. W komendzie wszyscy zwracali się do niej po przezwisku, które odziedziczyła po ojcu. W dawnych czasach to Roberta Silewicza zwano Sielą. Kiedy jego córka przyszła do firmy, wołano tak na nią, żeby z niej drwić, ale tego pewnie już nikt nie pamiętał. Dlaczego Rosa zwrócił się do niej po imieniu? Skąd taka zmiana nastroju? Nagle zaczęła podejrzewać, że on zażąda jakiejś przysługi w zamian. Czyżby ten facet, którego tak szanowała, był zdolny do mobbingu? Nie, odgoniła tę głupią myśl. Sprawy, nad którymi pracowała, rzucają się jej na łeb i nie myśli jasno. Zganiła się. Kolejno rozkładała na pustym biurku serię dokumentów, do których przymocowała spinaczami to, co wydawało się jej istotne. Wyselekcjonowałam trzy sprawy, które zawierają wzorzec widoczny na miejscu zbrodni Emili Strączyk. Zaczęła, starając się brzmieć merytorycznie, chociaż zalewały ją sprzeczne emocje. Niestety na tym stanowisku nie mam dostępu do archiwum Wydziału Kryminalnego, ale sądziłam, że jeśli złoży ci raport, ty o niego wystąpisz. Zawahała się. Patrzyła na Rosę z obawą, ale stał nieruchomo i w pełnym skupieniu czekał na jej wnioski. Wiedziała, że jeśli ma go przekonać, to właśnie teraz. Możliwe, że to jej jedyna szansa. Chciała, żeby Rosa naprawdę uwierzył, że ona znalazła coś, co posunie śledztwo do przodu i nagle przestała w siebie wątpić. Położyła przed komisarzem zdjęcie atrakcyjnej brunetki z dołeczkami w policzkach. Dziewczyna była pucołowata, ale miała bursztynowe, kocie oczy i pięknie wykrojone, szerokie usta. Alicja Świerkowska, lat 22, z wykształcenia pielęgniarka. Przedstawiła ofiarę. Pakowała prezenty świąteczne, kiedy napastnik zaskoczył ją we własnym domu. Narzeczony Alicji wyszedł dosłownie na kilka godzin do rodziców mieszkających kilka bloków dalej. Kiedy wrócił, zastał przyszłą żonę zgwałconą i ze sznurkiem zaciśniętym na szyi. Ręce miała skrępowane kablem telefonicznym, a jego koniec przypominał pętlę. Moim zdaniem jest bardzo podobna do wiązania, jakie ujawniono na szyi Emilii Strączyk w Radości.
1: Rosa pochylił się, przyjrzał się zdjęciu i zmarszczył brwi. No nie wiem, wymruczał sceptycznie. To chyba kwestia wyobraźni.
2: Sądzę, że nie dopracował wtedy jeszcze tego wiązania. Pośpieszyła z wyjaśnieniem Lena. Sprawa Alicji to 2019 rok. Ta kobieta była jedną z pierwszych poszkodowanych, którymi opiekowałam się po przyjęciu do służby. Pamiętam ją dokładnie. Nawet szczegóły, których nie ma w raportach, bo nie dotyczyły sprawy gwałtu bezpośrednio, podkreśliła. Jeden był szczególnie ciekawy. Chodzi o pocięty biustonosz, który Alicja znalazła po powrocie z letniego urlopu w wieliźniarce kilka miesięcy przed gwałtem. O zniszczenie stanika oskarżyła narzeczonego, bo był chorobliwie zazdrosny i poprzedniego faceta, a bielizna była dosyć odważna. Pokłócili się o to karczemnie i na krótko z tego powodu się rozstali.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złoty pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.